mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal.

W dużym mieście pada bez przerwy, nie mogę zasnąć. Woda jest wszędzie, ciemny błękit wdziera się w okna wyższych pięter. Nie wierzyłem, ale kłamstwo stało się prawdą. Trzy księżyce, jeden w wodzie, drugi w niebie. Trzeci jest we mnie, przeznaczenie, nie ucieknę, robi się bagno. Ciało grzęźnie, nie mogę ruszyć żadnym mięśniem. Tu mnie nie znajdą, coraz głębiej, całe śródmieście czeka na światło. W pustym

0: głębokie. Miasto takie głębokie.
1: Radio Campus, same sztosy.

0: kogo chuj, a to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat boisz dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: Przyszedł przelew, przyszedł weekend. Kupiłem cygaro i łychę, włączyłem muzykę. Podgłośniłem to na maksa, bo właśnie wjechał czanczan. Wystukuję ręką rytm, symulując tamten.

pracy lub z inną karnacją przyjechał do Polski. Lecz kocham tu być i żyć i pić i tyć i gnić i wyć i patrzeć wzwyż na Pekin i czuć się przy nim tyci tyci. Nie piszę o tym, gdzie żyję, to spaliny brudzą zeszyty. Nie piszę o tym, gdzie byłem, bo nie daję tipu w stołecznej

Zgubione dzieciaki robią papier. Cały czas na wiecznej wojnie z czasem. Nie wierzyli w nas, teraz mogą tylko patrzeć, gdy odbieramy co nasze.

nie wracam, chcę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, chcę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, chcę smutne pieśni później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet swoim własnym, przepraszam. Mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych troski.

Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Czy to jedno za dużo? Świat wiruje wokół, ja nie tańczę. Czy to burza przed burzą? Ciało prosi o kolejną dawkę. Kartę odrzuca terminal, mimo że nie wyczerpałam środków. Może mogę coś zrobić jeszcze, żeby znaleźć koniec końców. Znowu upadłam na twarz, czułość sięgnęła bruku chyba. Ty wesele masz, u mnie jak zawsze raczej stypa. Dobrze podnoszę się, jestem w tym dobra, bo robię to po to. Bo lubię spadanie, ten moment skoku, trajektorię lotu.

Więc jak mogę związać go z końcem? Nie znalazłam środka, tylko samą pustkę i to jest problem. Nie było cię, zapomniałam kogo szukam. Muszę biec, a nie potrafię się ruszać.

Dałam ci wszystko, ale w proporcjach dla dzieci do 12 roku. Dałam ci wszystko, ale znów spadam, nie byłam gotowa do skoku. Dałam ci wszystko, ale nie to, czego potrzebujesz. Dałam ci wszystko, tyle ile mam, łącznie z całym bólem.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Panorama. 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Reklama.
1: Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.

mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żari poza melodią, żari desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół tu raz, to buntu stale raz. Ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i poryć i wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banał. Drobiazg najgorsza ta powtarzalność. Mało mnie bawi na dnia koniec ta cała przyziemność po mojej stronie, I stawię na baczność, ta jednoznaczność nudna jak flaki, żeby tak szlak nie trafił. Czemu mnie spotyka ten wycisk? Ja stawiam pytania, szukam przyczyn i w końcu głos wewnętrzny słyszę gdzieś żeby. Zaniedbałeś sam, by dla Q1.

miesza mi się akcent. Co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez mapy na strajk, ale bierze grady na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominę. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

jak Holson. Na falach dźwiękowy stol, to wita na pyrkon drop z północ. Noc, teraz jest moc, no to uderza jak pusta Holson. Na falach dźwiękowy stol, to wita na pyrkon drop z północ.

0: Radio Campus.
1: Fresh. Antiquant. Włody. Patyna. Wiem jak być zdradzonym i jak zdradzić.

0: nadal możesz mieć mnie za błazna. Przebacz, ja kiedyś sobie sam przebaczę. Na razie brud nawarstwiam, kolejna warstwa.
1: Zadek, gryn, szpan, jak ty Bóg, szpan. W każdym razie szpan, bez niego nic nie warto.

zapraszam, wciąż za wcześnie. Poleruję ciągle mieć. Wiem też, że dziś sama odpowiadam. Próżna wcale, ale pyszna. Tylko to mnie jeszcze niesie, bo się prędzej nie poddałam. Dzierżę próżnię i się nie dzieje. Może śnieć się stanie treścią. Patrzę na jej warstwy ledwie.

0: tlenem bez.
1: Umiem zgubić się w tłumie, chociaż znaną mam twarz. Umiem się dopasować, umiem burzyć. Umiem wyrównać rachunek, co zalegał od lat. Umiem rozpoznać miłość i jej służyć.

everyone can face a crisis, but not everyone can make it home.

say that I'm on.

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
2: Reklama. Radio Campus.

0: stoję w kabinie i ciągle się dwoje i troje, bo w końcu to moja powinność. Palę szlugi na balkonie, wiatr mi wieje, na dworze już widno, chcę coś zdobyć jeszcze zanim osiwieje, jak Jose Mourinho. Nie szukaj mnie na starej klatce,
1: nie, nie.
0: Już stoję pod inną, stoję w kabinie i ciągle się dwoje i troje, bo w końcu to moja powinność.

Оксана Штосова. Академический радиокампус.

0: Radio Campus. To jest powtórka.
1: Ej, DJ! Siemano, to ja Lazy One i witam was w moim programie, w którym gościmy dzisiaj producenta i DJ-a Somila, czyli Oliwiera. Siemanko.
2: Cześć, siemanko.
1: Co tam, what's up? Jak dzisiaj ci dzień minął?
2: Super mi minął dzień. Przygotowywałem się tutaj, coś chciałem specjalnego przygotować, więc musiałem kilka swoich traczków jeszcze doprowadzić do stanu, żeby je można zagrać na antenie.
1: I
2: tak, więc będą jakieś unreleasy za chwilę w moim secie, ale to spokojnie po rozmowie. A tak, to fajnie, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo miło, że tu jestem i porozmawiajmy.
1: A ty przygotowałeś na dzisiaj seta takiego od A do Z? Ułożyłeś seta?
2: No mam mam rzeczy, które na pewno chcę zagrać. Jeszcze zobaczę, jak tam czasowo mi to wszystko się zepnie. No przygotowałem te swoje traki, które chciałem zagrać, a reszta to tak troszkę na freestylu, ale też troszkę mam jakiś kierunek na pewno.
1: Dobra. Bo tak pytałam od A do Z, bo się zawsze zastanawiam, jak niektórzy to robią, wiesz, że przygotowujesz od A do Z, czyli nawet wiesz, kiedy skończysz dokładnie i tak dalej, ale no jak będzie trochę freestyle, to może nie będę wiercić.
2: Tak to nie, bo wtedy, kurde, to jest najgorzej, jak masz coś ułożone od A do Z, a potem coś ci nie wyjdzie, się zapomnisz, zagrasz coś nie tak i nagle twój cały misterny plan nie wypalił, więc nie, ja tak zdecydowanie od A do Z się nie lubię przygotowywać, bo to za duża presja, żeby potem pamiętać, co i kiedy zagrać.
1: W sumie ja potrafię robić takie przelotki na przykład, ale też jak prześpię ten moment do grania piosenki, to nie płaczę z tego powodu, bo to muzyka.
2: No to prawda,
1: wiesz,
2: to prawda.
1: Można później ten traczek, też nauczyłam się z czasem, że, bo miałam takie momenty, że była taka panika, o nie, i co teraz? I na przykład próbujesz coś szybko dograć, no a po dzielę się teraz z tym, że to nie ma w sumie sensu, bo to muza, oddychaj, wiesz, mamy czas.
2: To prawda, ale też wydaje mi się, w sensie tutaj nie mówię już o samym planowaniu, tylko o graniu tej muzy i dawaniu muzie oddychać, że trochę odczuwam, nie wiem, czy ty też odczuwasz jako DJ-ka, takie TikTok attention span na parkiecie. W sensie, że ja tak trochę czuję, ale to uznaję to w sumie nie jako coś negatywnego koniecznie, tylko może taką motywację, żeby coś się działo, coś się zmieniało w miarę regularnie, w miarę szybko. Wiadomo, że są traki, kiedy fajnie jak sobie zagra cały track i tak dać właśnie temu parkietowi odetchnąć, ale przynajmniej jak ja gram, no to ja czuję, że trzeba dość regularnie coś nowego wprowadzać, coś nowego grać, bo inaczej się tak trochę zaczynam panikować właśnie i tak czuję, że kurde, tu już ten track leci 2,5 minuty, mega nuda, nie? Wiesz, o co chodzi?
1: Ale czujesz to bardziej, jeżeli tak bardziej procentowo miałbyś te swoje odczucia podzielić, to uważasz, że to w większości ty, czy jednak crowd?
2: Wydaje mi się, że 50-50.
1: Okay.
2: W sensie na pewno sam sobie na banie wjeżdżam, ja sobie zawsze na banie wjeżdżam we wszystkim, co robię. I może to też jest w sumie prawda, że jest to trochę kwestia tego, że jak nie czuję, nie dotykam fizycznie czegoś i już nie kombinuję, co jest następne, to czuję, że nic nie robię, a jak nic nie robię, to jest mega nuda. I więc na pewno jest trochę tego, ale też wydaje mi się, że ludzie też lubią jednak jak się gra dynamicznie. I gdzieś tam widzę, że szczególnie w takich pikowych godzinach, nie mówię tutaj o jakichś closingach późno w nocy, ale jak jest ten peak, no to trzeba gdzieś tam zadbać o to, żeby ta energia na parkiecie została i wydaje mi się, że najłatwiej jest to zrobić właśnie grając dynamicznie i gdzieś te numery przeplatając ze sobą dość żwawo, a niekoniecznie czekać na intro, outro.
1: A mówimy o miejscach z muzyką bardziej komercyjną, czy muzyką elektroniczną też? To też masz na myśli?
2: No na pewno w klubach komercyjnych to na 100%. Z muzą elektroniczną do pewnego stopnia. Jakby uważam, że nadal jest ta dynamika potrzebna, chociaż wiadomo, jeśli przyjdzie publika, która tę muzę czai i to jest właśnie sztuka trochę i rola DJ-a, żeby wyczuć, kiedy dać temu trackowi odetchnąć i kiedy zagrać nawet i 6-minutowy track i w całości go tam może lekko gdzieś jakimiś FX-ami czy jakimś tam loopem doprawić, że tak powiem, ale dać mu zagrać, a kiedy dość dynamicznie przejść do czegoś innego.
1: Mm-hmm. W ogóle jak tak słucham, jak rozkminiasz to i w dużej mierze się zgadzam oczywiście, to sobie myślę, że przez pryzmat utworów to w ogóle pojęcie czasu jest jakieś względne.
2: No, to prawda. I mean. To prawda.
1: Somil, skąd twoja ksywa?
2: No, ja już ogólnie z muzą to już mam trochę do czynienia i zaczynałem od tego, że rapowałem i,
1: o,
2: i tak.
1: Gdzie to możemy słuchać?
2: Oby nigdzie.
1: Aha,
2: mam
1: okay.
2: nadzieję. Bo to rozmawiamy o czasach gimnazjalno-wczesnolicealnych. Chociaż to... później też mi się coś tam zdarzało nawijać i te numery akurat świadomie nigdzie nie ujrzały światła dziennego, chociaż uważam, że były potrzebne mi na tamten moment jakoś tak trochę może i terapeutycznie. Ale tak, ale właśnie zaczynałem od tego, że rapowałem, więc ja już wtedy miałem jakąś inną ksywkę, potem jeszcze ją zmieniałem, potem zacząłem produkować, to stwierdziłem, że jako producent to jeszcze inna ksywka i gdzieś tam zawsze to było takie dla mnie dość nienaturalne wymyślanie swojej ksywki, więc moja ksywka się bierze z mojego imienia, nazwiska i drugiego imienia. Jest to tam, S jest jak moje nazwisko, O to jest od mojego imienia Olivier i Mil to jest moje drugie imię, bo na drugie imię mam Kamil. Więc to jest takie połączenie. Stwierdziłem, że może to będzie najmniej cringe'owe, jak coś się będzie trzymało mojego prawdziwego imienia, bo wymyślanie sobie jakiejś szalonej nazwy zupełnie z czapy, to chyba nie byłbym na tyle odważny.
1: Okej. Okay. No, brzmi to smart. A ile lat grasz? Tak trochę muszę cię przepytać, bo się poznajemy. Od niedawna wyświetla mi się twój name, a może powinien już od dawna? Dlatego pytam.
2: No... może tak, może nie. Ja uważam, że nie gram jakoś mega długo.
1: Czyli ile to jest?
2: No,
1: ty liczysz to?
2: No tak nazwijmy to komercyjnie, że zacząłem gdzieś tam grywać jakieś imprezy po mieście i nie sobie w sypialni, no to teraz pewnie jest mój trzeci tak zwany sezon.
1: Mhm.
2: Więc jest to całkiem mimo wszystko nadal świeże.
1: Mhm.
2: Wcześniej coś tam sobie grywałem, ale... No z muzą miałem już bardzo długo do czynienia i z tą produkcją, więc też samo złapanie tego DJingu i o co w tym chodzi, to już nie było aż takim jakby wyzwaniem, a po prostu w moim otoczeniu się pojawiło dużo osób, które gdzieś tam z tą DJ-ką miało styczność i mi się zawsze to podobało i stwierdziłem, że to nie może być takie trudne, tak? Jakby już wiem, czym jest takt, wiem, czym jest tonacja, to może dam radę. No i od tamtego momentu, no to mówię, już gdzieś tak z 3 lata.
1: Zanim zapytam cię o produkcję, to tak właśnie wspomniałeś o tym DJingu i że to nie musi być takie trudne, a myślę, że wydźwięk artystyczny robienia muzyki gdzieś tam kumasz.
2: Mhm.
1: To dla ciebie DJ jest tak naprawdę w głównej mierze odtwórcą czy artystą? Dla ciebie, w twoim rozumieniu i jak to przenosisz na swoje granko?
2: Według mnie jest artystą. Też się z tym gdzieś tam długo borykałem. Na pewno jest to pytanie, które sobie sam zadawałem i na pewno kiedyś nie byłbym tak przekonany do tej odpowiedzi. Wydaje mi się, że kiedyś tak, jeśli spotykałem jakiegoś DJ-a, który nie robił własnej muzy, jakby nie był producentem i tak dalej, to tak trochę na niego patrzyłem na zasadzie, okej, dobra, fajnie, grasz sobie coś, co inni ludzie zrobili, nie?
1: Dziękujemy.
2: Jakby, nie dziękuję, no może niekoniecznie dziękujemy, nie chcę tutaj być niemiły, ale że tak, no okej, jakby, no jest to odtwórcza rola.
1: Mhm.
2: Ale gdzieś mi się ten mindset zmienił, na pewno, tak jak właśnie powiedziałem, że DJ-ka nie... Tak jak myślałem, że niekoniecznie jest taka trudna, no to uważam, że nie jest trudna ze strony technicznej, żeby złapać, co robią te wszystkie gałki, co tu mam przed sobą i tak dalej. To idzie ogarnąć, ale na pewno jest bardzo duża sztuka i w tym uważam, że się kryje cały ten artyzm w mentalności DJ-a, w jego podejściu do muzy, w jego czytaniu parkietu, w jego selekcji, w jego... emocjonalności, prezencji scenicznej, jakby w całej tej otoczce uważam, że tam jest ogromna sztuka, bo jest jeden DJ, co może zagrać seta nie ze swoich numerów, który po prostu cię poprowadzi i zabierze w jakąś podróż i gdzieś tam na koniec tego seta w ogóle świat będzie wyglądał trochę inaczej, a jest inny DJ, który zagra 100% self-produced set, szacunek, respekt, ale który w ogóle nie siądzie, nie? Który gdzieś tam ci cię w tę podróż nie zabierze.
1: Rozumiem, chociaż zaczęłam zastanawiać się, bo powiedziałeś, że sprawy techniczne nie kreują artyzmu DJ-a, a dla mnie właśnie umiejętne robienie tych przejść, nawet jeżeli są one szybkie, to jest częścią trochę tego seta, ale dziękuję ci za tą odpowiedź. Ja jeszcze będę się nad tym zastanawiać. To jest moje nowe zagadnienie DJ-skie. W sensie nowe jak nowe, ale to jest takie zagadnienie właśnie, które gdzieś tam się rodzi ostatnio w mojej głowie z napływem też właśnie wielu DJs, którzy grają. A produkujesz już sporo czasu, prawda?
2: Tak, produkuję. No właśnie od czasów gdzieś liceum zaczynałem od tego, że te własne bity pod swoje nieudolne rapowanie, a potem, no potem jeszcze, tak się zaczęło. No oczywiście skrakowane FL Studio i te sprawy. Oczywiście, teraz już jest legalny Ableton. Legalny Ableton, kocham Abletona, polecam. Kupujcie oprogramowanie, bo
1: nie
2: trzeba
1: mamy
2: wspierać.
1: Tutaj sponsora, ale kolega się jara programem.
2: Tak, to prawda. No i potem studiowałem produkcję w Londynie przez 4 lata, więc tam na pewno też złapałem tego bakcyla.
1: No właśnie, poczekaj, jak to jest? Tak sobie pojechałeś, mieszkałeś tam, czy...
2: Mieszkałem.
1: A, pojadę produkować sobie do Londynu.
2: Mieszkałem tam, no i właśnie było to dość takie szalone z mojej strony, bo przed tym, jak poszedłem na te studia, no to produkowałem może z rok i to były takie bardzo rzeczy, co w szufladzie powinny były zostać, a ja stwierdziłem, że wyślę je do Londynu, do uczelni i może mnie przyjmą. I mnie przyjęli, o dziwo.
1: Ale na taką za friko?
2: Nie, tam kredyt studencki brałem. No tam nie ma w ogóle za friko uczelni w Londynie, tylko tam jest taki system, co uważam, że jest akurat całkiem spoko systemem, że wszystkie studia są płatne, ale jest taki kredyt, który się bierze, który jest tam prawie zerowo oprocentowany, ale dzięki niemu jest kasa na wyposażenie tych uniwersytetów, ci wykładowcy, widać, że im się chce. To są serio ludzie bardzo często, którzy pracują w branży i po prostu mają z tego zajawę, a też mają uczciwie płacone, więc się uczą. No i właśnie na uczelni mieliśmy studia nagraniowe z wielkimi deskami SSL-a i tak dalej, jakby super wyposażenie. No więc tam jakoś trafiłem i bardzo odstawałem poziomem i miałem ogromne kompleksy, bo byłem beznadziejny w porównaniu do innych i miałem takie, co ja tu robię. Ale finalnie gdzieś tam się w tym odnalazłem i wydaje mi się, że teraz jest spoko.
1: No mega sztos, na głęboką wodę zawsze najlepiej tak naprawdę. Tak mi się wydaje, w gruncie rzeczy, wiesz, progresik leci razu.
2: No na pewno mnie to ultra zmotywowało, że dobra, jednak nie jestem takim kotem, jak myślałem po roku w FL Studio.
1: I co, z tego Londynu przywiozłeś swoją zajawę basową, która teraz rozkwita od jakiegoś czasu już dłuższego u nas w kraju również?
2: No, po części tak, chociaż wtedy bym tego tak nie określił, że to była basowa zajawa, co bardziej elektroniczna, bo gdzieś tam, jak zacząłem tę muzę produkować i właśnie, przepraszam, i właśnie w Londynie działać, no to złapałem zajawę ogólnie na elektronikę, ale pewnie nie była to taka czysto basowa. Takim moim pierwszym artystą, którego usłyszałem elektronicznym, który właśnie, po którym stwierdziłem, że jakby muszę się tym zająć, to był Flume. A Flume, no to w ogóle to jest jakieś powykrzywiane rytmy i dziwne, zmieniające się tempa syntezatorów i jakieś inne dziwne rzeczy, więc jest to totalnie połamana muza, ale ta muza po prostu mnie urzekła, a potem gdzieś tam ta basuwa, a teraz mam wrażenie, że gdzieś tak lawiruję pomiędzy tym wszystkim, bo jaram się po prostu elektroniką ogólnie. I też nie nazwałbym siebie basowym DJ-em, mimo że tam jakieś basowe numery robię i gdzieś tam wydaję.
1: No twoja ostatnia produkcja to jest Wobble, Wobble, Wobble.
2: No to jest po prostu Wobble, Wobble, to prawda. Ale no jak zresztą pewnie w tym secie pokażę, no to gdzieś tam ta elektronika, ja trochę na to patrzę szerzej i fajnie jest sobie walnąć takim wobblerem i parkiet się trzęsie, ale fajnie jest to też wszystko rozmyć jakimś takim pięknym trackiem, prawie że ambientowym, nie? Więc jakby uważam, że w tym też jest jakaś sztuka.
1: Sounds nice. Czuję teraz, że po tym, co powiedziałeś, już musimy przejść do twojego seta.
2: No dobra, no to przejdźmy.
1: Już teraz przed wami w ADJ w Radio Campus secik od Somila. You ready? Let's go.

0: Drop.
1: Oh yeah, to był set od DJ-a Somila, DJ-a i producenta, bo słyszeliście też w nim kilka unreleasów w programie DJ Lazy One, made by DJ Lazy One, ADJ. Dzięki Somil za zagranko.
2: Dziękuję.
1: Dla tych, którzy dopiero włączyli radio, a chcieliby posłuchać seta, to wszystko zapewne jeszcze jest nagrane na Facebooku Kampusa w wersji live'ik było. I no i tak, no i można będzie to odtworzyć. A gdzie ciebie, Somil, będzie można usłyszeć w najbliższym czasie?
2: No troszkę tego jest. Teraz w weekend jadę do Lublina, gdzie otwarcie pleneru, więc tam będzie imprezka nie w takim klimacie, jak zagrałem.
1: Czyli komercyjnie.
2: Czyli bardziej, no coś tam poprzemycamy, jak zawsze trzeba coś tam przemycić od siebie, ale bardziej komercyjnie, pewnie jakieś rapsy, jakieś remiksiki, jakieś takie, ale... Zapowiada się fajnie, plener, bardzo fajna miejscówka, pozdrawiam plener, więc to na pewno się zapowiada. Jeśli chodzi o granie takie bardziej basowe jak teraz, no to serdecznie zapraszam na imprezy Brud 28 maja.
1: Gdzie?
2: W Warszawie, w miejscu, nie pamiętam, na jakiejś barce. Ale pozdrawiam całą ekipę. Tam też będą chłopaki z IC Tower Boys. Będzie Nowik.
1: Patryniu.
2: Jest, więc tam będzie fajne, klimatyczne granie. A tak to co, no nie chce mi się tutaj wymieniać też wszystkiego, więc zapraszam gdzieś tam do śledzenia. Jeśli chcecie wpaść na jakieś imprezki, to serdecznie zapraszam, bo będzie fajnie, będziemy się dobrze bawić, słuchać dobrej muzy.
1: Tak jest. Jeżeli lubiliście ten vibe, obczajajcie, co robi Somil w lato i nie tylko. No i czekamy na release'y może niektórych produkcji.
2: Oj, tak, tak. Już to jakieś tam dzisiaj nawet być może jakieś kontrakty się pojawiły w mailach. O, tak, z labelami może coś będzie wydane gdzieś. Zobaczymy. Trzeba śledzić.
1: Let's go. No i ekstra. Ja jestem Lazy One. To był program ADJ. Mój gość Somil i wspaniali realizatorzy, a dzisiaj aż trzech realizatorów, w tym jedna pani realizator Natalia Róża-Harkiewicz, niezastąpiony Tomasz Paziewski oraz Jakub Zadrożny. Wszystkim bardzo dziękuję, tobie również, Somil.
2: Dziękuję bardzo.
1: Widzimy się, słyszymy na szlaku. Pozdro.

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.
4: Tu Radio Campus. Give me no fitness first, bros outside trying to flip this work. Flip it, thinks I'm handsome. But I gotta put business first.

0: but I gotta put business first.
1: Kasia Rodek, w dzisiejszym programie Chodź na Dwór będziemy Was zapraszać, wyciągać na tak zwany dwór, ale może przez matę, przez reformera, przez krzesło. Dzisiaj będzie mowa, będzie rozmowa o pilatesie. Ze mną Justyna Zasadowska, Bartek Zasadowski, Podkowa Pilates. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Na początku muszę, nie powstrzymam się, bo znamy się, trenujemy, to znaczy ja trenuję z Wami i chyba pierwszy raz widzę Was nie w dresach. Ja też nie jestem w dresie. Ani w geterkach żadnych. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Wyglądamy naprawdę dobrze. Tak.
2: Tak, ja bardzo lubię chodzić w dżinsach. Rzadko mam taką okazję. Jeszcze mi się nie zdarzyło przyjść na zajęcia, które prowadzę w dżinsach. Ale no, kiedyś muszę spróbować, zobaczymy, jaki będzie odzew. Ale pewnie podobny, jak właśnie przed chwilą tutaj zaprezentowałaś.
1: Przy tych obrazkach na samym początku naszej rozmowy zostanę, bo Pilates może się kojarzyć właśnie obrazkowo. Z jednej strony taki instagramowy, że dziewczyny i muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że młodsze niż starsze w przepięknych strojach robią sobie w lustrze zdjęcie, a drugie obrazki, które mi się kojarzą od razu z Pilatesem, no to właśnie te czarno-białe, te zdjęcia Josepha Pilatesa, filmiki, kiedy on wydaje mi się, że nie był delikatny i chyba też czasy się zmieniły, bo on taki touching, że tak powiem, miał taki dogłębny, tak żeby ten jego kursant się zgiął i nie wiem, czy wyprostował. Powiedzcie, jakie są w ogóle pierwsze skojarzenia takie dla Was z Pilatesem? Czy Wy się spotykacie z no, takim obrazkowym, instagramowym? Czy może już jesteście w środowisku i w bańce, że wszyscy wiedzą, o co chodzi w Pilatesie?
2: Raczej to, co powiedziałaś na końcu. Tak, jesteśmy już chyba raczej na takim etapie, że widzimy tą jedną, tą drugą stronę, czyli tą taką ładną, instagramową i widzimy też tą taką stronę, która się dzieje u nas bezpośrednio na zajęciach, czyli ten taki przekrój wiekowy, przekrój, jeśli chodzi o płeć, bo też i mężczyźni się u nas pojawiają, chociaż te 90%, takie 95% to jednak są kobiety. No parę lat siedzimy w tym Pilatesie. My jesteśmy, generalnie ja, jestem już ponad lat, jeśli chodzi o sam fitness i gdzieś tam miałem jakiś kontakt wcześniej z tym sportem, bo tak to trzeba nazwać, ale też do końca tak jakby go nie rozumiałem. Wykorzystywałem pewnie. To było dla mnie narzędzie, do tej pory też jest zresztą świetnym narzędziem i zaczynam to coraz bardziej kochać, ale on się stał w pewnym momencie też i pewnie dla większości ludzi, którzy zaczęli praktykować Pilates, to czy to jest mata, tak, czy na reformerach, no taką dużą częścią ich życia.
1: Jak się wejdzie, trudno wyjść?
2: Tak, tak. Pomijam fakt, że tam zamykamy drzwi i nie wypuszczamy klientów, tak, dopóki czegoś tam nie zrobią.
1: A powiedzcie proszę, przepraszam, że przerwę, bo powiedzmy może na samym początku, czym się ten Pilates charakteryzuje, bo ja mam wrażenie, że gdzieś cechą charakterystyczną są te takie pozycje, czy siedzące, półsiedzące, czy leżące, że to nie jest tak, że od razu ktoś cię wrzuci i da, nie wiem, akrobację do wykonania. Wydaje mi się, że może się kojarzyć Pilates z takim, no, czymś delikatniejszym.
2: Tylko pytanie, dlaczego delikatniejszy? Skąd ten stereotyp? Joseph Pilates był genialnym sportowcem, uprawiał boks, był cyrkowcem, uczył samoobrony.
1: On też dobrze wyglądał, że tak powiem.
2: I dobrze wyglądał.
1: Pamiętam też jakiś jego wątek z biografii, że on próbował upodobnić się do greckich bogów i ta jego postawa była taka, że no chyba blisko.
2: Tak, on był dumny z tego, jak wygląda. Też jak on zaczynał tą pracę, bo on zaczynał no dawno, ponad 100 lat temu, chyba czasy jakiejś tam pierwszej wojny światowej i właśnie pracował z mężczyznami, czyli z takimi osobami, które były gdzieś po jakichś tam ciężkich przygodach podczas właśnie tej wojny i próbował ich tam zrehabilitować, więc układał tak naprawdę ten swój zestaw kontrologii, układał pod mężczyzn. Inaczej skonstruując ćwiczenia, ten system, tak, bo to mówimy o takim pewnym systemie, czyli on opracowywał serię ćwiczeń, które mają na zasadzie, oprócz tego, że mają coś tam rozciągnąć i coś mają spiąć, to mają zbudować to nasze centrum. Centrum, czyli to nasze spięcie, no w Pilatesie to się nazywa tak ładnie, powerhouse.
1: Czyli do mocy,
2: tak, który gdzieś tam jest w okolicach, powiedzmy, tej naszej miednicy, bo to w pilatesie zaczynamy jednak od tej miednicy i od mięśni tych głębokich, które obudowują, stabilizują nam tą miednicę, tak? Czyli mamy do czynienia z tymi mięśniami, prawda, poprzecznymi, mamy do czynienia z mięśniami pleców, grzbietu, brzucha, prawda, pośladków, ud, więc i znalazł tą fajną drogę, jak aktywować te części ciała, które no nie są takimi częściami oczywistymi. No, człowiek, który nie miał kontaktu nigdy, nie wiem, ze spięciem mięśni głębokich, więc jemu jest trudno coś takiego uzyskać, tylko więc on wpadł na taki pomysł, żeby to aktywować oddechem. I tutaj bardzo ważna jest właśnie praca oddechem i żeby podczas tego oddechu, czyli wdech, wydech, my tutaj pracujemy mocno na spięciu. Tak, żeby się nauczyć na tym spięciu oddychać. I to jest fajne. I jak my już przebrniemy przez ten pierwszy etap, no to później zaczynamy odkrywać coraz inne, fajniejsze, bardziej zaawansowane ćwiczenia. Czym jest Pilates? Pilates, no głównie jest to jakiś tam system ćwiczeń, tak? Oczywiście ten system, który on stworzył, on jest teraz bardzo mocno zmodyfikowany, bo to, co on stworzył, to się nazywa bodajże Order, czyli ten Contrology, czy Classic. Ja jestem właśnie po takich kursach, więc dla mnie ten system jest bardzo bliski, ja go bardzo lubię. I on się na przykład charakteryzuje tym, że masz pewien schemat ćwiczeń i wykonujesz jedno ćwiczenie po drugim. I to ćwiczenie, które wykonujesz, jest tak jakby trochę wstępem do następnego ćwiczenia. To masz jeden stały system, jeden schemat. Siadasz, wykonujesz, schodzisz, mija, nie wiem, godzina, półtorej godziny i koniec. Tutaj się nic nie zmienia. To jest cały czas jeden ten sam schemat. To jest ciężki trening. Bardzo ciężki.
1: To nie jest lekkie rozciąganie dla dziewczyn.
2: Jest, jak najbardziej. Bo to jest kwestia tylko układu nerwowego. Jak my się czujemy, prawda, w tym ruchu? Czy my się lubimy pocić? Czy my się nie lubimy pocić? Czy nasz organizm na to pozwala? Czy my chcemy wyjść poza ten nasz...
1: Comfort zone?
2: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. I to jest ten nasz order. Ja bardzo lubię, wracaj do tego orderu, jeszcze wykorzystuję pewne elementy z niego i to, co lubię w tym, to ta dynamika.
1: Ja jeszcze do tej metody, do tego orderu wrócę, do tych klasycznych kontra nowoczesnych metod. Dodam od siebie, że trochę byłam w szoku, że Joseph Pilates setkę wrzucał na sam początek, żeby się rozgrzać, ukrwić. Setka tak. To jest ciężkie ćwiczenie.
2: Tak, no jak przypompujemy troszeczkę krwi, prawda, wypieki nam wyjdą na twarz, no to...
1: I można zaczynać.
2: Można zaczynać, dokładnie.

0: O pilatesie rozmawiamy. Justyna Zasadowska, Bartek Zasadowski cały czas ze mną. Podkowa Pilates. Było trochę tytułem wstępu, trochę takich cech charakterystycznych pilatesu. I nie jest to taka prosta sprawa, jak mi się wydaje, bo przedmiotów pomocniczych jest dużo i zaraz o to podpytam. Ale jestem ciekawa też waszej historii. Jak to się potoczyło, że jesteście związani z pilatesem dobrych parę lat? Czy to się musiało coś, no nie wiem, zepsuć, żeby naprawić? Bo to są też często takie historie, że nie wiem, na studiach człowiek już nie ma trochę czasu na siebie i odżywianie i wszystko i potem się okazuje, że boli tu i tam, a w ogóle jeszcze może coś się przestawiło. Jaka jest wasza historia wokół pilatesu?
1: Bardzo dobre pytanie, bo zapytałaś o to psucie. Rzeczywiście to psucie było dosyć dawno, no tym bardziej, że to nie jest taki jeden krótki moment, kiedy my się psujemy, tylko my sobie po prostu zasługujemy na to psucie.
0: Pracujemy na to.
1: Jak ja to nazywam, gruzujemy się, tak? Zamieniamy się w gruz. U mnie ten proces zaczął się 17 lat temu. Dla mnie to była taka liczba, wtedy miałem 33 lata, czyli to był taki mój ten chrystusowy wiek i wtedy sobie powiedziałem, że dobra, ja muszę zmienić swoje życie, tak? Oczywiście miałem duże problemy ze zdrowiem, duże problemy właśnie z kręgosłupem, ale to jeszcze był ten etap, kiedy ja nie pracowałem z pilatesem. Pracowałem generalnie nad sobą, pracowałem w ogóle w różnych treningach. Przede wszystkim schudłem prawie 20 kilo i to była taka droga dosyć wyboista, ale ostatecznie udało mi się wskoczyć gdzieś tam paręnaście lat temu na te tryby takie, powiedzmy, trenerskie. Bo ja pracowałem, normalnie miałem etat, szedłem do pracy, kończyłem pracę o godzinie 15 i jechałem na siłownię i tam pracowałem. Prowadziłem zajęcia grupowe, te zajęcia ponad chyba z 10 lat. Uwielbiam prowadzić zajęcia grupowe. I to jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to będzie pilates. Ale wiedziałem 4 lata temu, że chcę już iść na swoje. Chcę po prostu robić to, co kocham. I nawet jak się pojawiła taka ta sytuacja, że pojawiło się to piękne miejsce, w którym teraz jesteśmy w Podkowie. I nawet wtedy nie wiedziałem, że to będzie pilates. Więc już mieliśmy praktycznie nazwę, wiedzieliśmy, że to będzie Podkowa, ale jeszcze nie było tego pilates. I akurat to był taki moment, kiedy reformery stały się takie modne i takie bardziej instagramowe, ale tutaj w naszej okolicy. No bo to dopiero do nas przyszło troszeczkę z takim lekkim opóźnieniem. Ale to nie jest przecież nowy sprzęt, bo ten sprzęt już od dekad funkcjonuje. Tylko przeżywa taką drugą, ja bym powiedział, może trzecią młodość teraz.
0: No bo Joseph Pilates skonstruował też reformer.
1: Tak, on go skonstruował właśnie, bo już o tym mówiłem, właśnie wtedy, kiedy on tych żołnierzy rehabilitował. I nawet dziś znalazłem jakąś taką zmiankę, że powyciągam sprężyny z łóżka i wykorzystał te sprężyny właśnie, żeby ich tam mocno, wiem,
0: rozciągać.
1: Rozciągać delikatnie, tak? Co prawda, no pilates nie polega na samym rozciąganiu, tak jak na przykład yoga, że tam wchodzimy w jakąś pozycję, relaksujemy się, wchodzimy w jakiś zen, pracujemy z oddechem, chcemy się zrelaksować. Pilates bardziej jest to taki właśnie system ćwiczeniowy. I tutaj z jednej strony coś spinamy, żeby coś rozpiąć, jak ja to mówię, czyli tutaj wchodzimy w jakąś kompresję, żeby tam zdekompresować, przeważnie jest to nasz kręgosłup i żeby na tej dekompresji zbudować po prostu silne, silne plecy, żeby nas plecy nie bolały. No to było takie trochę taki przypadek, kiedy my trafiliśmy na te reformery. Tak jakby te informacje zaatakowały nas z paru stron, bo raptownie pewne informacje, znaczy właśnie te reformery pojawiły nam się na Instagramie. Raptownie, ja co prawda nie jestem instagramowy, ale moi klienci, zobacz, coś fajnego jest. Może zróbcie coś takiego. Teraz wszyscy chcieli pomagać. Ja bym z chęcią na to zaczęła chodzić. Bartek, zrób coś takiego. Zrób coś takiego.
2: I można tutaj jeszcze, jeżeli mogę dodać, to na pewno też wszystko zadziało się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, tak, z odpowiednimi ludźmi, bo tak jak mówię, to przede wszystkim ludzie tworzą to miejsce i cieszymy się tym, że to wszystko zagrało. Można w ten sposób powiedzieć.
1: Ten nacisk też wyszedł od mojego wspólnika. Bartek, musimy to zrobić. Ja mówię, kurczę.
0: Ja z Tomkiem zawsze o surfingu.
1: Właśnie, no. I naprawdę, i weszliśmy w ten pilates na reformerach i ja zupełnie byłem zielony. Nie wiedziałem, jak to ugryźć. Tym bardziej, że jak rynek jest nasycony trenerami personalnymi, to zupełnie nie ma osób jeszcze wtedy, dwa lata temu, teraz już jest troszeczkę lepiej, ten rynek wygląda, jeśli chodzi o instruktorki. pilatesu. I ja pamiętam, był taki moment, mówię, dobra, to wejdźmy w to. Wtedy z Justyną poszliśmy, zapisaliśmy się na zajęcia.
2: Byliśmy pierwszy raz na reformerach, tak. Mieliśmy pierwszy raz kontakt z tym sprzętem generalnie.
1: Byliśmy pierwszy raz i ja zobaczyłem potencjał tego sprzętu. I mówię,
2: można się w tym zakochać.
1: I mówię, to jest fajne. Mówię, ja w to wchodzę, bo to jest taka, wiesz, trochę mała siłownia w wersji premium i ty możesz zrobić na tym wszystko. Nawet jak wcześniej człowiek nie ćwiczył, no to po prostu wchodzi w to i wiesz, i wszystko się zaczyna raptownie samo, że tak powiem, spinać. Branża typowo kobieca, bo mówię, no...
0: Jak sam przed chwilą powiedziałeś instruktorki, nie było instruktorek.
2: Już nie mówiąc o instruktorach.
1: Tak. Jest to moim marzeniem, żeby mieć instruktora.
2: Apelujemy. Może jest ktoś chętny?
1: Tak, na pewno będzie miał duże powodzenie. Kurczę, i no czekaliśmy na ten sprzęt. Ja byłem już po jakichś tam pierwszych kursach. Pamiętam, pierwsze zajęcia w ogóle były na piłkach, więc ja już wcześniej miałem duże doświadczenie, jeśli chodzi o prowadzenie w ogóle maty i akcesoriów, więc chciałem związać tą społeczność, tak, pokazać się, zobacz, żeby też mi ta społeczność zobaczyła, no kto to jest ten Bartek. No i przyjechały reformery i...
2: Zażarło.
1: Cieszę się też, że te dziewczyny, które się u mnie pojawiły i się okazało, że my się gdzieś tam znamy, skądś tam. A to córka mojej instruktorki chodziła do mnie na zajęcia, a to jedna klientka, która chodziła do mnie na przykład na boks, właśnie zrobiła sobie kurs, taki dosyć no, poważny. I mówię, kurczę, wszystko się tak jakby to, co mówiła przed chwilą Justyna, że to tak wszystko jakoś się tak zamknęło w ramach czasowych i tak, wiesz, taki zbieg okoliczności. Lokal, piękne miejsce przecież mamy, urokliwe.
0: Dodajmy, że Podkowa Leśna, bo mówimy Podkowa Leśna.
1: Podkowa Leśna, tak.
0: To też robi.

0: O pilatesie rozmawiamy. Jest Justyna Zasadowska, Bartek Zasadowski cały czas ze mną, podkowa pilates. A powiedzcie proszę, doprecyzujmy może, bo mówimy o reformerach, ale dla kogoś, kto nie był na zajęciach z reformerami, spróbujmy zarysować sytuację, bo to są łóżka, które mają wózek naciągany sprężynami, ale jest też footbar, czyli taka poręcz. Są też jak to ładnie nazwać?
1: Linki, strapy.
0: Linki, strapy. Dla rąk, dla nóg. No można też uda i różne inne rzeczy tam sobie zahaczać. Opowiedzcie proszę tak, żeby ktoś mógł sobie wyobrazić, że to nie jest łóżko tortur. To jest reformer. Kładziemy się na niego przede wszystkim, chociaż niekoniecznie, bo są pozycje, gdzie w ogóle nie leżymy na tych reformerach.
1: Tak, dokładnie. Tak jak powiedziałaś, wózek, który jeździ w ramie, na rolkach. Mamy do dyspozycji jakiś tam zestaw sprężyn. One są oczywiście pokolorowane w tej wersji modern, bo w tej wersji klasycznej one nie mają żadnych kolorów, bo one mają ten sam opór. Więc tutaj tylko możemy sobie regulować ilością tych sprężyn. Tutaj mamy kolory, więc mamy ten wachlarz, mamy troszeczkę większy. I to, co wyróżnia, bo też tego nie powiedziałem, ale się strasznie bałem jakichś nowinek. Ja mówię, okej, no wejdziemy w te reformery i to jest kolejna moda i za rok to po prostu padnie, no bo tak jest. No.
0: A sprzęt nie jest najtańszy.
1: A na,

0: końcu i tak się obroni mata. No bo to jest taka rzecz, którą weźmiesz ze sobą, pojedziesz do lasu na wakacje gdzieś tam i matę zrobisz wszędzie. Prawda? Wszędzie poćwiczysz. A sprzęt? Przychodzi moda, odchodzi. Na razie jeszcze moda jest, więc się cieszę. Wydaje mi się, że ta moda się utrzyma na te reformery. A wracając do reformerów, mamy ten wózek. Ten wózek jeździ w ramię. My przy pomocy nóg, przy pomocy rąk staramy się rozciągnąć tę sprężynę. I to, co najważniejsze, to to, że na reformerze może pracować każdy. Niezależnie od wieku, niezależnie od problemów, jeśli chodzi o kręgosłup na przykład. I tutaj właśnie nam się też pojawiają elementy takie troszeczkę rehabilitacyjne. I w modernie troszeczkę odchodzimy od tego orderu i też troszeczkę technologicznie idziemy do przodu. Cały czas są jakieś badania, jeśli chodzi o biomechanikę człowieka, więc ten modern cały czas jest tak jakby analizuje to, co się dzieje na rynku, sprawdza te badania i tak jakby optymalizuje trening, optymalizuje ćwiczenia, co można zrobić. No i wchodzi nasza rehabilitacja. Mamy kolejną działkę osoby siedzące długo na kanapie, w ogóle siedzące z problemami kręgosłupa.
1: Przy telefonie,
0: z wyciągniętą szyją, z brodą wyciągniętą w kierunku właśnie monitora. I to jest to, czym sobie można problemy z plecami, problemy właśnie z szyją odwrócić. Warunek, no musimy to robić regularnie. A czy to reformer, czy mata? No na pewno na reformerze będzie łatwiej, bo są takie porównania. Oczywiście jest wojna. Nie? Jest wojna między matą a reformerem. Fajnie, że jest, bo o tym się mówi. Niech ona sobie będzie. Bardzo fajna ta wojna jest. Ja jestem ani po tej stronie, ani po tej, bo widzę plusy.
1: Jesteś po środku, sędzią sprawiedliwym.
0: Jestem po środku, dlatego że ja uwielbiam ruch. Ja uwielbiam, jak się coś dzieje z moim ciałem. Oczywiście, no, reformer dla mnie zrobił dużo. Kto ma możliwości, jak najbardziej, idź na reformer. No wiadomo, budżetowo jest to troszeczkę wysoka półka, ale możemy sobie znaleźć balans, tak? Reformer, mata, reformer. I na pewno dla osób początkujących, no, reformer jest na pewno takim bardzo dobrym rozwiązaniem, bo on nam pomaga, bo te sprężyny mają nam pomóc w wykonaniu jakiegoś ćwiczenia, w wejściu w jakiejś pozycji. Prawda? I czasami jak my czujemy opór, to nam jest łatwiej znaleźć to centrum. Jeszcze jak do tego dorzucimy odpowiednią pracę z oddechem i z przeponą, to my to możemy szybciej odkryć w sobie. I ta praca później, no, będzie zdecydowanie łatwiejsza i ten progres jest zdecydowanie szybszy. Nie wiem, jakie są statystyki, ale mam takie wewnętrzne statystyki robione i naprawdę wystarczy 4 do 8 już takich regularnych wejść systematycznych, żeby już poczuć tą zmianę. Na pewno zmianę, że zaczynamy nie odczuwać bólu, a taka zmiana
1: sylwetkowa,
0: dokładnie.
1: Wyprostujemy się, mam wrażenie, szybko.
0: Tak, dokładnie, bo pracujemy z tymi naszymi mięśniami grzbietu. Wyciągamy się od razu inaczej, wysmuklamy.
1: Dużo w pilatesie jest takich wyciągnięć, jak taka pacynka za sznurek.
0: Tak, tak. Ja to nazywam dekompresją, bo to jest bardzo fajnie.
1: A ja pacynką.
0: A ty pacynką, dobra. Muszę kiedyś. No to dzisiaj robimy pacynki.
1: Wiesz, nawet źle powiedziałam, pacynki są takie, a to jest kukiełki, nie? Za sznureczek to kukiełki.
0: Kukiełki
1: wyciągane.
0: Tak. Bardzo dobre porównanie.
1: Czy można mówić o rodzajach pilatesu na reformerze? Czy to się jakoś odróżnia, bo wiadomo, mówiłeś właśnie, że ten order klasyczny, że to modern, czyli nowoczesny, ale na pewno jest to bardziej opisane, sklasyfikowane.
0: Tak, no order to wiemy, czyli mamy ten jeden schemat, on jest po prostu niezmienny.
1: Od Józka.
0: I dokładnie, od Józefa i wykonując ten trening, no czujemy tego ducha naszego pilatesa. No jest ten modern i ten modern to po prostu on poszedł w wielu kierunkach w zależności od szkół, ale generalnie ten modern się skupia bardziej tak, rozkładamy te wszystkie ćwiczenia na czynniki pierwsze i mamy właśnie elementy tej fizjoterapii. Ale ostatnio taka moda jest, co też próbujemy wprowadzić u nas, to też przyszło ze Stanów Zjednoczonych, tak zwany dynamic pilates, co to niektórzy już nazywają, że to już nie jest pilatesem, czyli chodzi o takie ćwiczenia bardziej dynamiczne. takie bardziej pod fitness, bardziej pod jakieś takie spalanie metaboliczne, bardziej pod to, żeby się jeszcze bardziej spocić.
1: Widzę oczami wyobraźni deskę na boksie, nogi mam na barze.
0: I tak, muszę generalnie tak. Staramy się wykorzystywać.
1: Mój brzuch pali. Mhm.
0: Tak, chodzi o to, żeby nie ograniczamy się, nie wiem, do 3 do 5 powtórzeń, nie skupiamy się nad kontrolą już tak dokładnie, tylko wtedy bardziej pracujemy z ruchem i z intensywnością tego ruchu. Oczywiście no, nie zapominamy o centrum, tak? Czyli no, są to zajęcia takie już bardziej, powiedzmy, zaawansowane, ale no, my bardzo szybko wskakujemy, że tak powiem, w kontrolę tego dołu. Więc, no nie wiem, 2-3 miesiące i możemy sobie pójść zobaczyć, czy to jest w ogóle dla nas. Próbujemy też coś takiego robić. My rozwijamy naszą ofertę tutaj, też i trenerki, instruktorki cały czas pracują nad tym, żeby poprawiać i żeby to było też gdzieś tam zgodne z, mimo z pilatesem, że tak troszeczkę odbiegamy. Niektórym się to może nie podobać. W konsekwencji my chcemy nieść szczęście, tak? Jeśli wychodzi uśmiechnięty klient po zajęciach, dobrze się po tym czuje i chce wrócić, no to dlaczego by tego nie robić?
2: Ostatnio miałam jeszcze taką rozmowę. Słuchaj, wczoraj całą sobotę sadziłam w ogrodzie kwiatki, wiadomo, zajmowałam się ogrodem i nie bolał mnie kręgosłup wieczorem. To sądzę, że to jest bardzo dobra rekomendacja.
1: Udało
2: również
1: się wstać, nie? Od grządek. Tak.
0: I z tego jestem dumny, że jak klient przyjdzie, klientka i powie, Bartek, ja się dobrze czuję, mnie nic nie boli. No to jest po prostu dla mnie jak miód na uszy i oczy, po prostu coś wspaniałego. To cieszy strasznie moje oko. Jestem tak podjarany zawsze, jak widzę, że wszystko u was zaczyna funkcjonować, wy się dobrze czujecie w tych swoich ciałach i jakby, no, chciałbym to robić, no, do końca moich dni.

0: Justyna Zasadowska, Bartek Zasadowski, cały czas ze mną, Podkowa Pilates. O tym Pilatesie w najróżniejszych odmianach rozmawiamy. Chcę jeszcze podpytać, bo o reformerze było dużo, o macie jako podstawie, o Josephie Pilatesie. A powiedzcie, są jeszcze takie rzeczy jak na przykład krzesło, czy Cadillac. Ja w ogóle pomyślałam sobie, że to jakiś tam rodzaj auta, ale jak to do ćwiczeń? O co chodzi? Czy to jest tak, że to są poziomy i na tego Cadillaca się przesiadamy dopiero po maluchu?
1: Nie, to jest po prostu narzędzie do pracy.
2: Tak, Cadillac, czyli uwielbiam korzystać z Cadillaca.
0: To jest dopiero łóżko rehabilitacyjne.
2: To jest łóżko, dokładnie, nie pochylasz się, pracujesz z klientem, on jest troszeczkę wyżej ustawiony, więc ty się nie musisz nad nim pochylać, jak jest na jakiejś tam macie. Większość rzeczy wolę zrobić na reformerze. Cadillaciem troszeczkę nazywam, że to jest taki trzepak dla dorosłych. Dwa takie trzepaki, pomiędzy mamy łóżko. I też naprawdę można zrobić bardzo fajne, jest, no, wydaje mi się, Cadillac takim mocno też instagramowym, tak, bo dziewczyny się gdzieś tam zawieszają, tak.
0: To wygląda fajnie.
2: To wygląda fajnie, tak, to wygląda fajnie.
0: A robią fikołki z tobą, u was? Jak na trzepaku?
2: Jak na trzepaku? Myślę, że nie, ale trzeba było wprowadzić jakieś zajęcia z fikołków. Mamy łądę, tak, czyli mamy to krzesełko. Też jest wykorzystywana do pracy. Można w ogóle zrobić bardzo fajny trening tylko i wyłącznie na łądzie. Łąda czy beczka, tak? Czy reformer, można, czy Cadillac, można zrobić bardzo, bardzo fajny, kompletny trening całego ciała, no bo to chodzi o to, żeby zrobić, jednak przepracować całe ciało jednostce treningowej.
0: Było o trzepaku trochę, jako Cadillacu. I myślę, że fajnym już prawie na sam koniec akcentem byłoby, gdybyście w ramach właśnie programu Chodź na dwór powiedzieli, dla kogo, po co i jak zacząć z Pilatesem, czyli dla kogo jest Pilates?
2: Pilates jest przede wszystkim dla wszystkich grup, czy to grup wiekowych, czy to osób, które są mocno wytrenowane, czy takie osoby, które całe życie nic nie robiły. Łatwiej na pewno będzie osobom, które już są w treningu i coś robią. Na przykład reformer jest mocno wykorzystywany w treningu motorycznym, w przygotowaniu na przykład piłkarzy.
0: Ronaldo widziała, dokąd śmiga.
2: Tak, dokładnie. I to się staje też i modne. I to jest takie narzędzie, które rzeczywiście daje efekty. I też chyba liga NFL, NBA, te wszystkie ligi, oni mają centra treningowe i są sesje normalnie na reformerach. Grupa, z którą my teraz pracujemy, to są osoby, które gdzieś tam bardzo długo właśnie się nie ruszały i przychodzą, boją się. No bo rzeczywiście, no ten, tak jak powiedziałaś, ten sprzęt wygląda strasznie.
3: Trochę pierwsze skojarzenia nasze klientki, które przychodzą pierwszy raz. Co to za łóżko tortur? Co to za łóżko tortur? Ale po pierwsze przełamanie się, ale też mamy klientki, które chcą coś zmienić. Które chcą czegoś nowego spróbować. No i później zakochują się, no niestety.
2: Tak, zakochują się, dlatego wydaje mi się, że widać efekt.
0: Miłości tej. A powiedzcie, jak zacząć? Bo tutaj mówimy przez cały program o samym Pilatesie, o tym, że jest dla wszystkich padło. Są grupy, gdzie po prostu można przyjść bez skrępowania dla początkujących. A co w takiej głowie sobie ułożyć? Ktoś słucha naszego programu, widział może gdzieś reformery, może ogólnie gdzieś Pilates. I co powiedzieć takiej oto osobie, żeby przełamała się i przyszła? Jakie argumenty, oprócz tych, że gdzieś miłość się może pojawić do Pilatesu?
2: Kto nie spróbuje, ten nie wie. To na pewno. Z nami jest tak troszeczkę tak, że jak trwoga, to do Boga. Jak się coś dzieje niedobrego, coś zaczyna nas boleć, no to wtedy szukamy ratunku. Jak przestaje nas boleć, no to zapominamy o tym. I może nie czekać na to, aż nas coś zaboli mocno, nie czekać na ten moment, bo może już będzie za późno. Przyjść, spróbować. Przecież są naprawdę, no, Pilates nas otacza. Jest bardzo dużo grup, czy to na macie, czy to na reformerach. Przyjść na matę. Zobaczyć, prawda? Poszukać instruktorek, bo to jest też ważne, do kogo my chodzimy. Bo każdy prowadzi zajęcia inaczej. Każdy jest po innych szkołach, każdy jest z innym doświadczeniem, z innym bagażem, prawda? I ma inną energię. I czasami, no my się też... Ja też chodziłem kiedyś na zajęcia. Też lubię sobie pójść do kogoś na zajęcia. My też lubimy chodzić do kogoś, tak? Chcemy my się poczuć dobrze, to jest raz. Chcemy zobaczyć efekt. No ja myślę, że jak to poczujemy, to my będziemy chcieli wrócić. Jak zacząć? Przygotować sprzęt sportowy, typu, nie wiem, koszulkę, typu jakieś leginsy w przypadku chłopaków, jakieś może dresy.
1: nie wiem, spakować do plecaka i po prostu nałożyć buty i zapisać się na zajęcia.
0: Ta-dam.
3: A może ja jeszcze dodam tutaj bardziej od tej drugiej strony, od strony uczestniczki tych zajęć, że to są bardzo przyjemne zajęcia. One są prowadzone w takim fajnym, spokojnym tempie. Tam można oczywiście troszkę się zmęczyć, ale też fajnie się wyciszyć. Gdzieś znaleźć taką chwilę dla siebie w tym pędzie. No tutaj o tych takich oczywistych plusach dla ciała, mówił Bartek, a ja powiem właśnie o tym takim, o tej chwili dla siebie, o tym oddechu. To jest też bardzo, bardzo ważne moim zdaniem.
0: Zapraszamy do uczestnictwa. Pilates dla wszystkich jest, opowiadali Justyna Zasadowska, Bartek Zasadowski, Podkowa, Pilates. Dziękuję pięknie.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Widzimy się na Pilatesie.

0: największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Reklama.
2: Minęła 11, Julia Grabowska.
3: Sportowy Kampus.
2: Już dzisiaj spotkanie 33. kolejki PKO Ekstraklasy. W nim zmierzą się ze sobą Lechia Gdańsk i Legia Warszawa. Zespół z Gdańska powalczy o pozostanie w elicie. Obecnie znajduje się w strefie spadkowej, zajmując 16. miejsce. Natomiast Legia na 10. ma już zapewnione utrzymanie.
4: Plan jest zawsze tak sam, no to nie, my nie chcemy grać tak, jak graliśmy w drugiej połowie w Niecieczy. Chcemy grać zupełnie inaczej, ale przede wszystkim chcemy wygrywać, więc trzeba grać skutecznie, trzeba grać lepiej, no i taki po prostu jest plan. Lepszą mieć też mentalność, niż pokazaliśmy w drugiej połowie, szczególnie na początku.
2: Tak o nadchodzącym spotkaniu mówił trener Legii Marek Papszun. Mecz o 17.30. Robert Lewandowski oficjalnie opuszcza FC Barcelonę. Jean Laporta, prezes byłego już klubu polskiego zawodnika, pożegnał go we wpisie w internecie. Laporta sprowadził Lewandowskiego do Barcelony w 2022 roku po jego decyzji o opuszczeniu Bayernu Monachium. Dzisiaj Robert Lewandowski pożegna się z kibicami FC Barcelony na Camp Nou. Wciąż nieznane są dalsze kroki w karierze polskiego piłkarza. Aktualnie eksperci obstawiają jednak na klub Al Hilal z Arabii Saudyjskiej. Piłkarzowi oferowany jest 90 milionów euro za sezon. Wygrana ukraińskiej tenisistki oraz finał ATP. Co dzieje się w świecie tenisa? Elina Świtolina wygrała WTA w Rzymie z Amerykanką Coco Gauff 6-4, 6-7 i 6-2. Jest to jej 20. tytuł w karierze oraz 5. w imprezie tej rangi. To jednak nie koniec potyczek w Rzymie. Jannik Sinner, lider w światowym rankingu, przez 2 dni toczył pojedynek z Daniłem Niedwiediewem. Zakończył się triumfem Włocha 6-2, 5-7 i 6-4. W finale ulubieniec miejscowych kibiców zmierzy się z Norwegiem Kasperem Radem. Mecz dzisiaj o 17.
1: Akademickie Radio Campus.

0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobrek.
0: Saint Elmo.
1: I Marcin Natali.
0: Audycja Soul Park, jak co niedzielę o godzinie 11 gramy Soul i R&B w najlepszym wykonaniu.
1: Dziś bez gości.
0: Dziś bez gości, wyjątkowo. Jako, że pogoda za oknem nas nie rozpieszcza i większość dzisiejszych tras jednak i my, i wy będziemy pokonywać samochodami czy autobusami, to my zamienimy się na tę godzinę dla was w szoferów. Razem z siostrami Łomak, które wydały właśnie nowy singiel pod tytułem Chauffeur, który promuje ich nadchodzący album The Womack Sisters, który jest zapowiedziany już na rok, na sierpień 2026, czyli już zaraz, zaraz. Do tej pory dziewczyny wydawały epki, single, a teraz będzie pełnoprawny album nakładem Dapton Records, fenomenalnej wytwórni, która zajmuje się retro soulem, największej w zasadzie chyba aktualnie najbardziej znanej wytwórni. A dla tych, którzy twierdzą, że nazwisko Łomak brzmi dla nich znajomo, to tak, one są z tych Łomaków, to są bratanice Bobiego Łomaka oraz córki Cecila i Lindy Łomak, a także wnuczki sama Cooka. Także czy można było lepsze geny wybrać? Chyba nie.
1: I co ciekawe, nawet widzę na epce Legacy, dziedzictwo, którą wydało w 2022 roku, tam jest cover sama Cooka, A Change Is Gonna
0: nawet
1: Come.
0: Nawet chyba się o zgodę nie musiały pytać.
1: No tak, tak, także nie no, super w ogóle.
0: Do mamy, mamo, dziadek byłby zły, gdybyśmy zaśpiewały jego piosenkę.
1: Takie geny. No one niestety dziadka sama Cooka nigdy nie poznało, bo sam Cook tragicznie zginął w młodym wieku. Chyba w strzelaninie.
0: Coś takiego
1: zastrzelony
0: było.
1: W motelu.
0: I właśnie on, ja nie wiem, czy on nawet 30 dożył w ogóle.
1: No to był gdzieś tam 64 rok. Jeden z najpiękniejszych wokali soulowych w ogóle w historii, ale to tutaj...
0: przepraszam, 33 lata, Jezusowe.
1: No właśnie, to tutaj ukłon do Sunday Soul Service, żeby zagrać coś sama Cooka, bo
0: oj,
1: my dzisiaj...
0: Janusz gra Jan gra, wiesz, dużo sama Cooka, bo czasami słucham, także...
1: My tutaj niestety nie zagramy sama, ale no możemy właśnie...
0: Grać rodzinę.
1: Rodzinę, powiedzmy, tak. No dobra, to skoro tak zaczęliśmy od tego, wsiedliśmy do soul parkowego samochodu z szoferem tutaj.
0: Cadillac.
1: Do Cadillaca. No to ja na drugą nóżkę odbiję to drugim samochodowym, soulowym utworem. Jest to numer Old School, który nagrał wokalista Live Jennings. I Old School tutaj to nie chodzi tylko o stylistykę muzyczną, bo mamy taki dosyć mocno osadzony w hip-hopowej nawet rytmice beat, a chodzi o old schoolowy samochód, po prostu o taki staroszkolny old schoolowy Cadillac, jakim wozi się Live Jennings, a razem z nim Snoop Dogg. Także posłuchajmy.

0: Ale to idzie, ale to idzie. Skoro Marcin zagrał Lifea Jenningsa ze Snoop Doggiem, no to ja tutaj odpowiadam, może troszkę nieoczywiście, jeżeli widzicie kredyty, co było grane. Bob, jest to nowy singiel od Dave'a Hollistera, wydany nakładem Death Row Records, który jest aktualnie w rękach Snoop Dogga.
1: W łapach.
0: I jeszcze co ciekawe, produkcją tego utworu zajął się bardzo bliski przyjaciel Snoop Dogga z DPGC, czyli Superfly, więc mamy bardzo takie West Coastowe tutaj obsadzenie, jeżeli chodzi o wydawnictwo i produkcję, a na wokalu Dave Hollister, klasyk, rzekłoby się R&B lat 2000 i końcówki 90.
2: No i też autor jednego z największych w sumie klasyków takich, rapowych z lat 90. jeśli chodzi o zachodnie wybrzeże. Keep your head up.
0: Ach, no tak, przecież on tam śpiewa, faktycznie, tak.
2: Refren u Tupaka w Keep your head up.
0: No tak.
2: Dave Hollister.
0: Kurde, no dobra.
2: Trochę zrobił fajnych rzeczy Dave Hollister, tak. No i też przecież w grupie Blackstreet. Debiutował.
0: Ach, no przecież tak, dopiero później była solowa kariera, tak. A wcześniej był Blackstreet, oczywiście, że tak.
2: Także bardzo taki zasłużony wokalista, który dużo zrobił, ale myślę, jakby solowo nie jest aż tak chyba szeroko kojarzony.
0: Nie.
2: A no, jeszcze śpiewał u Tupaka w Brenda's Got a Baby.
0: Baby
2: i Keep Your Head Up. Ale to właśnie to też były takie numery, że on tam był dopiero gdzieś w kredytach głęboko wypisany. I to jest kolejny taki przypadek, gdzie jak był nawet jakiś wielki hit w latach 90. czy 2000, ale ktoś nie był wpisany centralnie w tytule kawałka i w klipie, że featuring, to mocno.
0: No takich przykładów jest na pęczki, no.
2: No.
0: Na przykład ten gościu, co w Love You Better był, tak. Cool J, jak on tam?
2: Mark Dorsey,
0: no.
2: No, było trochę takich. I Dave Hollister też troszkę na tym ucierpiał, że go no nie wpisali w kredytach, w klasykach Tupaka, tak jak latały te klipy w telewizji. Ale no, jest to bardzo zdolny wokalista. No i super, że odbiłeś tego Snoopa właśnie nowym Dave'em, bo też miałem zapisanego Dave'a, tego nowego, żeby zagrać, także...
0: Nie, bardzo fajny numer i ja bardzo lubię produkcję Superfly'a, bo on potrafi właśnie w takie soulowe R&B rzeczy, ale to jego takie rapowe rzeczy są mega fajnie wykręcone, także Superfly na propsie.
2: Super mucha. No dobra, to skoro jak już tak dotarliśmy do Dave'a Hollistera, którego nie gramy jakoś bardzo dużo, a warto, no to ja wybrałem coś z płyty, której nie ma w ogóle na Spotify'u z jakiegoś powodu, a album wyszedł w wytwórni Motown w 2002 roku i to był trzeci studyjny krążek Dave'a Hollistera i zawiera jeden z moich absolutnie ulubionych numerów w jego solowym dorobku, czyli Keep Loving You w remiksie z gościnną zwrotką brooklińskiego wymiatacza AZ i numer oparty jest na samplu z Dear Mama, klasyka Tupaka.
0: Tak, także... tak. Sprawdzimy, jak się oryginał nazywa, bo dokładnie. Nie przygotowaliśmy się.
2: Tak, także posłuchajcie. Dave Hollister, AZ, Keep Loving You, remix.

0: Yeah, yeah. D Hollister. Sazazy. Holla. Yeah, dobra, to sprawdziliśmy, przynajmniej ja sprawdziłem. Sample pochodzi z utworu Joe Sample się nazywa artysta.
1: No to aż się prosił, żeby go tak wysamplować.
0: I numer nosi tytuł w oryginale In All My Wildest Dreams. I oczywiście tutaj chodzi o ten sample z Tupaca Dear Mama, który został też w tym utworze wykorzystany. A ten sample był samplowany wielokrotnie. I między innymi tutaj znalazłem bardzo ciekawą rzecz z soundtracku do komedii Half Plenty z roku 97 albo 8. Jest to produkcja Johna B., wokalisty R&B, z gościnnym udziałem Coco i teraz myślę już multigwiazdy,
1: Coco.
0: Tak. I Jay-Z. Utwór nosi tytuł Keep It Real. Ten sam sample, ale bardzo fajnie sflipowany.
1: Uwaga, mąż Beyoncé.
0: Tak jest.

0: To promocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Mamy 11.30, Julia Grabowska.
0: Serwis akademicki.
2: Studenci mają kolejną szansę na oddanie zaległych książek bez opłat. Szczegóły przedstawi Emilia Młynarczuk.
3: Biblioteka Uniwersytetu w Warszawie wraz z samorządem studentów UW otworzyła możliwość zwrotu materiałów bibliotecznych bez naliczania opłat za ich przetrzymanie. Zwroty będzie można wykonywać różnymi metodami, za pomocą self-checku, prosto w wypożyczalni BUF, w trezorze czy nawet drogą pocztową. Akcja już we wtorek.
2: Po ponad 20 latach Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi ponownie zawita u siebie studentów. Już od lipca tego roku uchwalenie sejmowe zakłada powołanie łódzkiej uczelni kształcącej wojskowych medyków, m.in. lekarzy i ratowników. Ministerstwo Obrony Narodowej chciałoby uruchomić studia dla ratowników już w przyszłym roku akademickim, natomiast dla lekarzy wojskowych rok później. Więcej na ten temat znajdziecie na portalu naukawpolsce.pl. A co gdyby do komunikacji nie potrzeba było głosu lub ruchu, a fale mózgowe za pomocą EEG? Na to pytanie mogą na odpowiedzieć studenci Koła Naukowego Neuron z Politechniki Wrocławskiej. Pomysł studentów zakłada wykorzystanie sztucznej inteligencji do przetwarzania danych pozyskałych w trakcie EEG, które pozwoliłyby na pewien stopień komunikacji. Takie rozwiązanie niewymagające użycia głosu ani gestów pozwoliłoby na kontakt z otoczeniem osobom zmagającym się np. z całkowitym paraliżem. Projekt EEG to Text jest w dalszym ciągu na wczesnym etapie realizacji, jednak już zakwalifikował się do krajowego finału globalnego programu Red Bull Basement 2026.
1: Campus. Same sztosy.
4: Słuchacie audycji Soul Park w Radio Campus.
5: Johnny J, Tupac, John B,
6: Part 2.
5: Are you still there?
6: It's all the homeboys that couldn't get their happy home.
5: No, we have to do it again.
6: As long as one of us got it, some of us.

0: Tupak mówi, że wie, jaki to jest czas. To jest czas, że Marcin zagrał Tupaka.
1: Tak jest. Parku. To jest wreszcie ten czas. No, ale to było nieuniknione. Wywołaliśmy Tupaka, gdzieś tam wspominając, że Dave Hollister z nim współpracował przy ekipie Hair Up.
0: Parafrazując Wienia, wiedziałem, że tak będzie. To było pewne jak techno w trendzie.
1: Dokładnie. Tam Dave Hollister współpracował z Tupakiem przy ekipie Hair Up, Brenda's Gar Baby. Później był numer Dave'a Hollistera na tym samym samplu, co Dear Mama. Później był numer Johna B., również ten, wykorzystujący ten sample. No więc dotarliśmy wreszcie do totalnie po prostu no jednego, chyba moim zdaniem najbardziej charyzmatycznego rapera w ogóle w historii, jeśli chodzi o nawijkę i to, jak wchodził na beat. No nikt nie miał takiego delivery i takiej charyzmy jak Tupac. I tutaj numer, który ukazał się w roku 2005, czyli 9 lat już po śmierci Tupaka. Numer Part 2, jest to część druga utworu Are You Still Down, Johna B. i Tupaka. I za beat odpowiada tutaj Johnny J., czyli prawa ręka Tupaka, kapitalny producent, jeden z moich ulubionych. Jeden z moich ulubionych producentów, Johnny J. I w ogóle historia tego utworu jest też ciekawa, bo ten beat z numeru Part 2 i Sorry Still Down to ja znam jako unreleased Tupaka o tytule Tongue Kissing i to był solowy numer Tupaka i jak się okazuje historia tej współpracy jest taka, że Tupak czekał w studiu na Johna B., no ale John B. nie dojeżdżał, więc Tupak po prostu wziął ten beat Johnego J'a i nagrał na nim totalnie inny numer solowy. A później jak John B. przyjechał, no to Tupak napisał zwrotki od nowa i nagrali tą wersję Are You Still Down. No a wersja ta z 2005 to jest stworzona przez Johna B. razem z Johnnym J.em, taka druga część utworu i tutaj zwrotki Tupaka są wzięte z numeru Happy Home, który ukazał się na płycie Until the End of Time, też pośmiertnej Tupaka.
0: To ja nie przedłużając, jak jesteśmy przy Johnnym B., to absolutnym numerem jeden i jego największym klasykiem jest utwór They Don't Know, ale nie zagram go, tylko zagram utwór, który sampluje ten numer i jest to utwór wokalistki pochodzącej z San Diego w Kalifornii, która się nazywa Joyce Rice i utwór pochodzi z jej debiutanckiej płyty Overgrown, nosi tytuł So So Sick, a za produkcję odpowiada The One and Only D-Mile. Let's go. Hey, I think it's time for something new.

0: To the beach, yo. Marcinie.
1: Tak jest.
0: To był twój wybór.
1: To był mój wybór. To był, a czemu ja odpowiedziałem? A, no tak, So So Sick. Joyce Rice, to ja odpowiedziałem po prostu numerem So Sick, który był numerem wielkim hitem Neo, który graliśmy w oryginale, a tutaj remix z LL Cool J'em, który znalazł się nie na płycie Neo, a na płycie LL Cool J'a, Todd Smith, najbardziej takiej jego R&B soulowo osadzonej płycie.
0: A to z tej płyty był Headsprung, czy nie?
1: Nie. Headsprung to było z tej wcześniejszej.
0: A to z tego był ten numer z J-Lo, coś tam...
1: Tak, z J-Lo, tak.
0: Coś tam Myself.
1: Tak, i tam bardzo dużo było featuringu w praktycznie w każdym numerze, prawie w każdym numerze był taki soulowo R&B featuring, no i bonus trackiem na tej płycie była zremiksowana wersja So Sick i w sumie no bardzo fajnie to zrobili. Dwie zwrotki LL Cool J'a, ale wciąż jakby błyszczy tutaj w dużej mierze Neo, dlatego mogliśmy zagrać w Soul Parku, a nie w Rap Sesji. No i jest to numer na samplu...
0: Z Michaela Jacksona.
1: Z
0: Human Nature.
1: Dokładnie.
0: Jak już jesteśmy przy samplu z Human Nature, to myślę, że drugim najbardziej popularnym utworem, który wykorzystuje sample z Human Nature po It Ain't Hard to Tell NASA, jest to remix utworu, radio mix utworu SWV, czyli Sister With Voices, Right Here. Ogromny hit z lat 90. Jedna z najbardziej znanych produkcji od dziewczyn. Fenomenalny, bardzo hip-hopowy numer. Myślę, że musiałbym sprawdzić, jak to wychodziło rocznikowo, ale wydaje mi się, że mogły być zainspirowane NASA-em, albo po prostu to się wydarzyło totalnie niezależnie. Natomiast i It Ain't Hard to Tell, i Right Here, Human Nature Radio Mix, to są naprawdę fenomenalne rzeczy, także posłuchajmy sobie.

0: sound soulful, don't you agree? SWV right here, Human Nature Radio Mix, na samplu Michael Jackson, Human Nature.
1: Tak jest, no i...
0: Zbliżamy się do końca.
1: Zbliżamy się do końca, ale jeszcze zanim to, no to nawiązując do Michaela Jacksona, byłem w tym tygodniu na filmie Michael, bardzo głośnym, który polecam seans wszystkim. Różne gdzieś tam pewnie opinie są w internecie, ale ja bardzo pozytywnie odebrałem ten film. Moim zdaniem naprawdę... No, czuć w tym rękę rodziny, że czuć, że rodzina nadzorowała ten film. Zresztą główną rolę w Michaela Jacksona wciela się jego bratanek, syn brata Michaela, czyli Jermaine'a, Jafar Jackson. Jest to jego pierwsza rola aktorska, w ogóle debiut.
0: Jermaine Jackson, najbardziej znany hairline z rodziny Jacksona.
1: No, debiut aktorski, do którego zanim jeszcze ruszyły zdjęcia, Jafar Jackson przygotowywał się przez 2 lata. Także no naprawdę kupa świetnej roboty. W ogóle to jak wcielił się w Michaela, jak nauczył się mówić tym głosem i tym tonem, jak Michael, takim łagodnym, spokojnym głosem, bo normalnie Jafar Jackson ma inny głos, no to jak po raz pierwszy pojawił się już ten dorosły Michael w filmie, to miałem po prostu takie wow.
0: Słyszałeś, któryś raper mówił, że z Michaelem rozmawiał, czy komik, i że Michael też nie miał takiego głosu.
1: Tak, to Warren G.
0: Yo,
2: Warren.
1: Tak, tak. No różne są historie, ale to było coś takiego z całą tą rodziną Jacksonów, że oni wszyscy jak się wypowiadają, to oni są tacy soft spoken, można powiedzieć, więc oni trochę tak byli wychowani, tak. A Michael był tak dodatkowo jeszcze mówił takim wyższym, spokojniejszym głosem. Jest jakaś teoria, że ponoć dlatego, że oszczędzał głos, ale to po prostu taka też trochę taka...
0: Image.
1: Taki image trochę, tak? No ale myślę, bardzo fajnie ukazuje tą genezę Michaela i tłumaczy, dlaczego był, jaki był. Tłumaczy, dlaczego był inny od wszystkich, począwszy no, od małego jako dzieciak, bo on zaczął karierę muzyczną mając 5 lat, więc no, nie miał dzieciństwa.
0: Znaczy, tak to było naprawdę dziecko zamknięte w ciele dorosłej osoby po prostu.
1: Tak, tak.
0: Też. No ja się wybieram na ten film, na pewno chcę obejrzeć, bo no tutaj Michael Jackson, fenomen popkulturowy i muzyczny, to jakby nie ulega najmniejszej wątpliwości, nawet jako fan Prince'a to przyznaję, także na pewno sprawdzę. Słuchajcie, my się żegnamy, zapraszamy was oczywiście na naszego Facebooka i Instagrama Soulpak971, tam odsłuch audycji i link do playlisty. Marcin, a co na koniec gramy?
1: A na koniec zagramy numer One More Chance, czyli jeden z takich, no chyba ostatni głośny singiel, jaki Michael wydał za życia, prawda? 2003 rok, numer napisany i wyprodukowany przez R. Kelly'ego i też był to duży hit w 2003 roku, także jeszcze jedna szansa, One More Chance, Michael Jackson.
0: Tak, szansa na to, że słońce wyjdzie, raczej nie ma.
1: Tak jest.
0: Słyszymy się za tydzień, pa pa.
1: Trzymajcie się.

Minęło południe ze studia Radia Campus, kłania się Dawid Martin. Ruszamy w kolejną muzyczną podróż w audycji w 60 minut dookoła świata. Dzisiaj celem naszej wędrówki będą Indie, które od wielu dziesięcioleci fascynują ludzi Zachodu swoją kulturą, filozofią, religią czy muzyką. Wielu artystów z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim jazzmenów, eksperymentowało z brzmieniami indie, nagrywając wspólnie z muzykami, którzy z tego regionu świata pochodzą. Szlaki przecierała tutaj chociażby formacja Shakti, a później Jan Garbarek. Dużo mniej oczywiste niż połączenia zachodniego jazzu z tradycyjną muzyką indyjską są jej fuzje z bluesem, czyli muzyką o dość mocno ustalonej formie, niemniej jednak często w dużej mierze też improwizowanej. Zagrania takich bluesowo-indyjskich mieszanek podjęły się trzy wielkie postacie bluesa. Efektów tych eksperymentów, miejscami bardzo zaskakujących, posłuchamy w naszym dzisiejszym programie. Zatem w drogę.

To było spotkanie dwóch wielkich gitarzystów, legendy bluesa, Taj Mahala, pochodzącego z Nowego Jorku, oraz Wishwa Mohana Bhatta z Jaipuru w Rajasthanie. Wishwa Mohan Bhatt to człowiek, który gra na Mohan Vina. Jest to połączenie zachodniej gitary typu slide guitar z tradycyjną lutnią sarod. Ten instrument znalazł już sobie miejsce w tradycyjnej muzyce indyjskiej. Utwór, którego słuchaliśmy, to jeden ze standardów spirituals. Mary, Don't You Weep, który pochodzi ponoć jeszcze z czasów sprzed wojny secesyjnej, a który to nagrywało wiele gwiazd muzyki amerykańskiej. To nagranie, którego słuchaliśmy przed chwilą, pochodzi z płyty Mumtaz Mahal z 1995 roku. Sięgniemy po jeszcze jeden utwór z tego krążka. To będzie również interpretacja pewnego bardzo, bardzo znanego, choć dużo młodszego tematu. Stand by me.

Piosenka Stand By Me została napisana przez Bena Kinga, Jerry'ego Leibera i Mike'a Stollera w 1961 roku. Doczekała się już ponad 400 wersji, a my właśnie posłuchaliśmy jednej z nich, bardzo oryginalnej, skądinąd. Śpiewał i grał na gitarze Taj Mahal, a towarzyszył mu Wiszła Mohan Bhatt z Jaipuru w Rajasthanie, grający na Mohanwina. Przypominam, w dzisiejszej audycji podróżujemy po Indiach wraz z amerykańskimi bluesmenami. Teraz przed nami kolejny z nich. To jest kolega Taj Mahal z grupy Rising Suns, również wielka postać muzyki amerykańskiej, Ry Cooder. Ry Cooder, który to z trębaczem Johnem Hasselem oraz wirtuozem fletu bansuri Ronu Majumdarem, który swego czasu występował z samym Ravim Shankarem, popełnił piękną nastrojową płytę Hello Bamboo. Ta płyta została nagrana w roku 2000. Audycja w 60 minut dookoła świata powróci po serwisie informacyjnym, a ja zostawiam Was teraz z tymi pięknymi dźwiękami.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Mamy 12.30, Julia Grabowska.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Kolejne zagrożenie w ciśnienie Ormus, podsumowanie Eurowizji oraz co czeka mieszkańców Warszawy na koniec weekendu.
2: Wiadomości.
1: Rośnie napięcie nad ciśniną Ormus. Tym razem Iran grozi katastrofą cyfrową. Iran zamierza zmusić największe światowe koncerny technologiczne do opłat za korzystanie z podmorskich kabli położonych na dnie ciśniny Ormus. Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej po obradach w irańskim parlamencie zapowiedział, że takie opłaty zostaną wprowadzone. Firmy takie jak Google, Microsoft, Meta i Amazon zainwestowały w kable znajdujące się w ciśninie i Zatoce Perskiej. Nie jest jednak jasne, czy przebiegają one przez wody terytorialne Iranu. Mimo to media powiązane z Iranem, z irańskimi władzami, ostrzegają przed uszkodzeniem kabli, co mogłoby wpłynąć na globalną transmisję danych. Bułgaria zwycięzcą 70. edycji konkursu piosenki Eurowizji. To oni zostaną gospodarzami przyszłorocznej edycji. Zwyciężczyni Dara z piosenką Bangaranga zebrała łącznie 516 punktów. Polska reprezentantka Alicja Szemplińska ze swoją piosenką Prey ostatecznie zajęła 12. miejsce, gromadząc łącznie 150 punktów. Najwyższą możliwą liczbę punktów przyznały Polce 4 kraje: Niemcy, Belgia, Mołdawia i Austria. Polscy jurorzy natomiast swoje 12 punktów przekazali reprezentantowi Izraela. Weekendowych atrakcji nie koniec. Nocny market wróci do Warszawy. Jedno z najbardziej kultowych miejsc kulinarnych w Warszawie ponownie na peronach przy ulicy Towarowej. W tym sezonie wydarzenie wystartowało w odświeżonej formule, która stawia nie tylko na jedzenie, ale przede wszystkim na atmosferę spotkań i miejskiego życia. Największą zmianą jest nowy układ przestrzeni. Zamiast klasycznego food courtu pojawiło się tematyczne miasteczko z wyraźnymi strefami takimi jak Asia Town, Little Italy, Comfort Street, Sweet Spot oraz zielona strefa Chill. Centralnym punktem jest bar z DJ-em, który ma nadawać miejscu imprezowy klimat. Nocny market otworzy się dzisiaj o 16.
3: Radio Campus. Same sztosy.

Słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata w Radiu Campus, w której to dziś podróżujemy po Indiach w towarzystwie znakomitych bluesmenów. Tutaj na gitarze grał wielki Ray Cooder, a na hinduskim flecie bansuri Ronu Majumdar. Utwór African Queen pochodzi z ich wspólnej płyty Hello Bamboo, na której możemy również usłyszeć trębacza Johna Hassella oraz Abhijit Banerjee grającego na tabli i Joachima Kudera grającego na instrumentach perkusyjnych. A teraz kolejny amerykański artysta, który uległ indyjskim fascynacjom, Bob Brosman przed nami.

Sujan Re. Na gitarach grali Bob Brosman oraz Debashish Bhattacharya, pochodzący z Kalkuty. Mistrz gitary indyjskiej, a śpiewała jego siostra Sutapa. Na tabli grał z kolei jego brat Subhashish. Nagranie to pochodzi z płyty Mahima. Album ten w roku 2004 otrzymał nagrodę BBC World Music Award w kategorii Boundary Crossing. Rzeczywiście zacieranie muzycznych granic to było to, co nieżyjący już Bob Brosman czynił znakomicie, a na tym albumie wprost doskonale uzupełniał się z Debashishem Bhattacharyą. Są takie płyty, że kiedy biorę je do radia, to sam nie wiem, które utwory wam zaprezentować, bo każdy z nich jest znakomity. No i tak jest w przypadku albumu Mahima, gdzie wybierając niektóre ścieżki, z bólem serca musiałem zrezygnować z innych. No i teraz ten trudny wybór padł na dwie nieco krótsze kompozycje, oczywiście rozpatrując to w kategoriach czasu obowiązujących w muzyce indyjskiej. Zatem teraz dwa około 4-minutowe utwory. Badamali oraz Lullaby.

Lullaby. Tę piękną kołysankę na gitarach grali Bob Brosman oraz Debashish Bhattacharya. I tak oto zbliżamy się do końca dzisiejszego bluesowo-indyjskiego wydania audycji w 60 minut dookoła świata, które zakończymy z przytupem Brosman i Bhattacharya raz jeszcze z płyty Mahima, utwór Bachu Dur Dur, a za uwagę dziękuję już David Martin. Do usłyszenia.

0: Reklama. Jest tylko jedno święto muzyki elektronicznej w Polsce. Audio River. Numer jeden od 20 lat. Kup bilet na audioriver.pl. Reklama. Akademicki Radio Campus.
1: Repetition. Wiederholung. Wojna powtórka.

0: Dzień dobry, witamy na audycję Wojna francusko-angielska pod flagą
1: biało-czerwoną.
0: A właśnie dzisiaj jestem ze studio z Irką Jazukiewicz, bo no, tragiczne, radosne audycje, bo zdecydowaliśmy robić całą audycję w tributo naszego przyjaciela, wielkiego artysta Andrzej Fedotow, lepiej znany pod jego ksywa sceniczna Fedot. Wokalista perkalabskie prydatki i Gogo Cygański, który właśnie tragicznie i o wielu za młody zmarł tydzień temu. I chcieliśmy po prostu robić audycję dla niego, o nim, bo o jego muzykę, o ten fenomen Ivano-Frankivsk, bo tyle radość i śmiech i power w naszym życiu to dał, że myśleliśmy, że no, trzeba to robić po prostu. A Irkę też z nami dzisiaj, bo też no, nie wiem jak to określić, który po prostu lubił Fedota i Perkalaba i byliśmy razem na wiele wydarzeń, koncertach i tak dalej, tu w Warszawie i w Ukrainie. Jesteśmy razem, aby o tym wszystko rozmawiać dzisiaj. A właśnie, oczywiście mogliśmy robić 10-godzinową audycję chyba o Fedota, a trudno było właśnie wybrać utworów. A dlaczego właśnie? Jaki to był ten pierwszy utwór i co to było i dlaczego właśnie wybrałaś?
1: Dobrze, to ja na początek się przywitam. Dzień dobry, ja tutaj też jestem dlatego, że bardzo, bardzo lubię Perkalabę. No, też jakby Perkalaba w tej postaci może już jakby nie istnieje, tak jak tam wcześniej byliśmy bardzo zachwyceni, ale teraz właśnie dobieraliśmy z Benem piosenki ze starej Perkalaby, tam gdzie się pojawia Fedot i gdzieś jakby chcemy tego posłuchać. Zaczynamy od utworu Holak, który teraz właśnie grało i ja wybierałam ten utwór, dlatego że tam jest jakaś bojowa taka postawa, bo jest to pieśń o tym, że ludzie lubią siedzieć w kożuchach na piecach, a ja nago idę się kąpać do rzeki i te wszystkie hopa, hopa, hopa, takie brrr, to jest na ten temat, tak przypuszczam, że jest po prostu zimno, kiedy idę pływać na do Chrystia na Jordanie. Więc dlatego takim bojowym rytmem zaczynamy dzisiaj audycję o Fedocie.
0: Bardzo pięknie. To właśnie tak, opa, to było właśnie jak się wychodzi z wody w grudniu.
1: Albo jak się wchodzi, będąc na holaka.
0: Bardzo piękna, bardzo piękna sprawa. Właśnie, bo to jest taki fenomen też Fedota i Perkalabskie prydatki i właśnie Gogo Cygański, że warto słuchać teksty, ale też jednocześnie czasami jakby różnica między tekstem i po prostu językotwórstwem w ich muzyce jest bardzo taką kruchą granicę. Ja właśnie odwrotnie od ciebie chciałem zaczynać od piosenki Perkalabskie prydatki, a to jest pierwsza piosenka na ich album Wesołych Świąt, po polsku, ale to jest po prostu utwór witalna. A w tym utworze właśnie nie ma żadnych słów, nie ma żadna muzyka, a jest po prostu taką wielką chęć powiedzieć wszystko to, co ma w środku, bez słów. A tu mówią i Fedota, i Jaremę, i Skrypa, też wszyscy razem, a po prostu czuje się ten wielki, wielki pragnienie, chęć. Oni muszą ciebie powiedzieć, o co chodzi. Perkalabskie prydatki witalna.
2: Ай, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,
0: No właśnie, i tak, tak, Wesoły Świat, Piekielewski Pridatki, a właśnie taką ten chęć, no, komunikować coś poza słów i znaleźć jakiś nowy sposób być razem z publiką, a to właśnie w tej twórczości od początku do końca właśnie to był taka zdążenie do coś nowego, a właśnie ten uczucie, że jak jesteś publiką na koncertach, albo Piekielewski, albo Piekielewski Pridatki, albo Gogodzi, jesteś nie tylko publiką, jesteś część ich właśnie świat. To był taki piękny.
1: No i bardzo ładny pomysł, żeby taka powitalna pieśń, piosenka na, no, w takim temacie, w takiej audycji, kiedy się żegnamy.
0: Tak.
1: Więc bardzo, bardzo, bardzo ładnie.
0: Tak, bo taki właśnie trudny dzisiaj, nie? Bo jednocześnie taka smutek, ale właśnie jak ci wraca do tej muzyki, ta tyle radość, tyle taką w środku po prostu chce się świętować i no. Chyba tak, próbujemy dalej.
1: Dlatego teraz piosenka, którą będziemy grać, ona się nazywa Mie Beatles i co chyba oznacza My jesteśmy Beatles. Nie jestem tego pewna. Ale to jest też piosenka o radości, o szczodrości, o... Nawet tam są takie słowa, że... Świat szczęśliwy Piekielewski, no i bardzo, czyli świat jest szczęśliwy Piekielewski. No i też są takie odważne słowa, jak że to brechnia, co piekło je, czyli że to jest chyba bzdura, że piekło istnieje. No i że my bitą sobie. Trzeba wysłuchać, trzeba sprawdzić tam w tej piosence, jakby pojawia się jakby mowa i o Bogu, i o raju, i o cyckach, i o szczodrości, i o górach, i jakby widać, że to jest piosenka radości, więc zapraszam. Powiadamy.

0: Okay.
1: No tak, no, to była piosenka Myje Beatles z Pierkalaby, mądrości od Pierkalaby, czyli poleciały dzikie świnie po maleńkiej Poloninie. Tak. No i tam jeszcze co mamy? Wsiem lubowi było tryba, świat śliwy i Pierkalaba. No to takie mądrości i teraz.
0: Tak, właśnie, ale bo jeśli wydaje, że to jest bardzo ciekawy utwór, z wielu względów, bardzo ci wiedzieć zdjęcznie, że ty właśnie to prezentowałeś, bo dla mnie to jest bardzo ważne, że oni nie są Beatles, właśnie, że Beatles to jest taka właśnie taką muzykę jednak, no takiej właśnie o miłości, o samotności, ale właśnie Pierkalaby to było coś innego, to znaczy właśnie taki inny form taką bić, włączyć ten cały świat, ich światopogląd, właśnie jak oni śpiewają, tak, jest i metafizyka, i cielesność, i przyrody, i zwierzętach i tak dalej, to wszystko razem w ich muzyce, to jest właśnie taki nowy świat, taką lepiej, taką Pierkalabski.
1: No to jest żart, myślę, że to wiadomo,
0: ale,
1: że...
0: Ale z drugiej strony Beatles, słowo Beatles po angielsku, to jest taki robak, taki właśnie, taki boże, krowy,
1: a tak?
0: Krowy,
1: a
0: jak to jest
1: to
0: po polsku?
1: Biedronka.
0: No, Biedronka to jest Lady Bird. Żuczek, właśnie taki żuczek, dziękuję bardzo redaktorowi. Żuczek, taką właśnie taki robak, ale właśnie, że oni są właśnie taki właśnie twórcy robaki, że oni właśnie może odkryli, są Beatles sami o sobie, nie rozumiem.
1: A, Beatles, które tam robią jakiś digging ziemię. No, prosimy o poradę członków zespołu Pierkalaba, wszystkich, którzy znają odpowiedź, to prosimy o telefony i wiadomości.
0: Właśnie, a teraz idziemy właśnie dalej w stronę przyrody, bo tytuł właśnie pierwszy, bo to był album dzieci ich, właśnie Cidro, nie Beatles, a wracamy do początków, bo pierwszy album się nazywał Światło Grybów i Foreli, Święto Grybów i Pstrągów. A tu chyba też chyba to właśnie chodzi o włączenie różnych elementów przyrody, właśnie ta huculska, ta karpacka przyroda, przepiękny obok Iwano-Frankiwsk, właśnie w jakiejś nowej formie, której będzie nie muzyka tradycyjna, nie muzyka rockowa, ale właśnie taką nowy nasz wspólny świat, gdzie wszystko jest włączone chyba, nie?
1: To jest piosenka skorogaworka, czyli taka jakby piosenka, którą się mówi i śpiewa szybko i jest wymienianych bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy. I wyobrażam sobie, że to jest święto grybów i foreli, czyli grzybów i ryby foreli. I cały kalejdoskop wydarzeń, który się dzieje podczas tego święta, są konie, to są góry, piw gorilku, czyli piliśmy wódkę, że była jakaś dziewczyna, coś się działo, jakaś bójka i tutaj i jednocześnie bardzo mocny przyrodniczy kontekst. I bardzo, bardzo zapraszamy do słuchania.
0: Święto grybów i foreli w Pierkalabach.

0: Światło Rybiw i Forelif, zespół Perke Lab, bo dzisiaj robimy audycję w tribute Andrii Fiedot, który zmarł w niedzielę tydzień temu. Ale właśnie wy tej bardzo ładnie odpowiedziałaś o tej piosenki, właśnie to jest taką tradycyjną formą.
1: Znaczy, skorogowolka to wiadomo, to są jak takie zdania, które łamią język. Nie wiem, jak one się nazywają w profesjonalnym żargonie, ale ta piosenka troszkę mi przypomina takie zdania, bo trzeba naprawdę się naćwiczyć, żeby to wszystko wymówić. Więc na pewno tutaj chłopaki musieli się bardzo postarać, żeby to tak. Po pierwsze napisać, po drugie to śpiewać, a po trzecie śpiewać w takim tempie.
0: Tak, właśnie. Mi się bardzo spodobał właśnie taka językotwórczość, taką właśnie gra z syllaba, i właśnie u nich jesteś, nawet w nazwę Perke Lab, zawsze tak się wydaje. A właśnie też taką zabawę między taką niesamowitą energię i radość, a jednocześnie taki smutek, takie uczucie, że jeśli powolnie grałeś piosenkę Perke Lab, to byłby właśnie taką wielki smutek, ale trochę szybciej i właśnie stąd ta niesamowita energia.
1: Tak, bardzo bohato słów, czyli dużo słów i dużo znaczeń w tej piosence. No i wracając do naszego tematu, teraz będzie następna piosenka Krylia, czy Kryła. I jak słuchałam teraz piosenek Perke Lab, żeby wybrać jakąś piosenkę, żeby wybrać po prostu jakby parę piosenek do dzisiejszej audycji, to naliczałam chyba z 5 albo 6 piosenek o lataniu. Dużo jest o lataniu, o skrzydłach i to po prostu jest motyw, który ciągle w tych piosenkach powraca. Dlatego w Krylach też taki motyw jest i to jest ukłon już do samego Fiedota ze słowami radosny ja, z krylami ja. Czyli jestem radosny ze skrzydłami. I myślę, że tutaj można dużo znaczeń sobie takich radosnych wyciągnąć.

0: Tak, piosenka Kryła i tu znowu pojawia się motyw przelatujących świń po niebie, to jest, to mi się udało odkryć. I jeszcze bardzo często się pojawia motyw harknów w oko, czyli plunąć w oko, to jest ciekawe. No ale najważniejszy przekaz to jest taki, że treba znać i treba lubić, czyli trzeba wiedzieć, trzeba kochać, treba wmić i chocić i umieć i chcieć i lekko być i dobre żyć, czyli lekko być i dobrze żyć. I myślę, że Fiodor właśnie tak robił.
1: Bardzo piękne. Tuż przed wiadomością prezentować jedną piosenkę Gogodzi Gański, właśnie zespół, w którym Fiodor teraz śpiewał, a to jest właśnie znak, że nie jest to aż tak łatwo właśnie być dobry, mieć dobry chęć i kochać. Świat nie jest jednoznaczny, bo to jest właśnie utwór, który się nazywa Wina, wojna, a chodzi o to, że jest u mnie, u Fiodora doma, w domu wojna. A myślę, że ambiwalentność tu jest bardzo piękny i właśnie niejednoznaczny. No, Gogodzi Gański, Wina, a potem będą wiadomości.

0: na miejscu, zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.
4: Mamy 13.30, Julia Grabowska.
1: Akademickie Radio Campus.
4: Wstępne porozumienia między Chinami i Stanami Zjednoczonymi w kwestii handlu, o zmianach w egzaminie na prawo jazdy oraz o nowym klubie padla pod Warszawą.
1: Wiadomości.
4: Chińskie Ministerstwo Handlu określiło porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi jako wstępne. Porozumienia zawarte w czasie wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie dotyczyła ceł, zakupu towarów rolno-spożywczych i samolotów. Donald Trump powiedział w Pekinie, że zawarł z Chinami fantastyczne umowy handlowe. Oświadczył także, że Chiny zgodziły się zamówić samoloty, silniki odrzutowe i produkty rolne za miliardy dolarów. Chińskie Ministerstwo Handlu zaznaczyło, że dyskusje na temat szczegółów trwają, a porozumienia zostaną sfinalizowane tak szybko, jak to możliwe. W przyszłym tygodniu natomiast dowiemy się, czym zakończy się wizyta prezydenta Rosji Władimira Putina, która zbiegnie się z 25. rocznicą chińsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni. Wiadomość o wizycie pojawiła się niecałą dobę po zakończeniu rozmów między Chinami a USA. Duże zmiany dla przyszłych chętnych na prawo jazdy. Zmiany w egzaminach zapowiedział w ostatnich dniach wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. A tak o nich wypowiedział się w rozmowie z Polsat News dziennikarz i instruktor jazdy Andrzej Łapa.
5: Plan jest taki, żeby maksymalnie od 1 stycznia 2027 roku ten plac manewrowy zniknął z egzaminu na prawo jazdy. I to jest krok w stronę normalności. Przeniesiemy sprawdzenie tych kompetencji z placu manewrowego do ruchu drogowego.
4: A jak w takim razie będą wyglądały ćwiczenia?
5: Oczywiście szkoły nauki jazdy dalej będą posiadały plac manewrowy. Każdy będzie mógł taki plac posiadać i będzie dalej można realizować pierwsze zajęcia na placu manewrowym i tutaj ćwiczyć te podstawowe umiejętności. Natomiast zobaczymy, czy plac manewrowy zostanie wymogiem w ramach infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców, czy zostanie także zlikwidowany z wymogów.
4: Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Pod Warszawą powstaje największy i najbardziej zaawansowany klub padla w Polsce. Szczegóły przedstawi Emilia Młynarczuk.
6: Sun Padel powstaje na terenie kompleksu Sun Park Piaseczno pod Warszawą i ma być jednym z najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w kraju. Klub zaoferuje łącznie 12 kortów, rozbudowaną strefę fitness, przestrzeń gastronomiczną oraz miejsce do organizacji międzynarodowych turniejów. Klub zostanie wyposażony także w profesjonalne nagłośnienie, system wentylacji i oświetlenia, a dla gości przygotowany zostanie parking z około 250 miejscami postojowymi. Otwarcie klubu planowane jest na przełom maja i czerwca tego roku.
1: Akademickie Radio Campus.
7: Wojna powtórka.

0: Wracamy na audycję Wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwona. Dzisiaj razem ze mną Irka Jezukiewicz i audycja, całą audycję dedykowany naszemu wielkiemu przyjacielowi, wielki artysta, wielki najlepszy, najharniejszy, najpiękniejszy frontman.
1: I niezastąpiony. Nigdy nic takiego się nie wydarzy w świecie muzyki.
0: Tak, tak, tak. Fiodot, wokalista Perkelaba, Perkelabskiej Brydatki i Gogot Zygański, który zmarł tydzień temu. Irki, właśnie jak rozpoczynałeś drugi właśnie pół naszej audycji dzisiaj?
1: To jest piosenka Pan, no i ona się zaczyna od tego, ja pan choroszy, i to jest jakby piosenka o sile, o mocy. Jakby powiedziane, że on daje dobro, on ma duo, czyli pistolet nawet, ale ma rower i kręci korbką roweru i sobie jedzie z Peru na Paragwaj, i jak już będziesz w tym Paragwaju, to dawaj. Czyli rozumiem, że będziemy dawać znać, jak będziemy w Paragwaju, może tam się spotkamy. Ale to jest też piosenka, no jest ten temat alkoholu, gdzieś tam się pojawia, i jest na końcu taki fragment, że to jest, że mam cały tazik Olivier, czyli cały, no... jego całą miskę takiej białej sałaty. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Taka bardzo popularna sałata.
0: Sałata ruska chyba, nie?
1: Olivier. No, bardzo, bardzo znana. Tam warzywna po prostu, jakby sałatka.
0: No, ta majonez i tak dalej.
1: Tak, tak, z majonezą. I szkoda, że z was nikt to nie pije, tak? Czyli po prostu to jest też piosenka o tym, że jak żyję, ale też mam siłę i po prostu ja taki choroszy pan. I to jest piosenka też o dumie. Tak, według mnie, więc...
0: To jest właśnie temat, ciekawy temat u Perkelaby, że właśnie i u Fiodoty, że różne tematy wracają jakby między piosenkami, że jest największy ich szlager ulubiony przez nas, hit Paragwaj, a tu właśnie wraca Paragwaj w innej formie, w innej piosenki, że on będzie pedałować właśnie z Peru do Paragwaju, i w tym Paragwaj właśnie taką, ten zdążenie, że on tak pragnie, taka wspólnota jakby pełna właśnie z nami, z innymi muzykami, z innymi słuchaczami, że właśnie Paragwaj ma być tam, gdzie to wszystko się realizuje właśnie. Nie?
1: No, Paragwaj to raj chyba po prostu najzwyczajniej, i on taki, ten Paragwaj, taka wymarzona kraina się pojawia właśnie w różnych piosenkach. I bardzo ładnie, że tutaj Fiodot tak śpiewa, że on na rowerku sobie będzie jechać z Peru na Paragwaj, i że jak się budzisz, to dawaj znać, to nie?
0: Tam. Tak, bo to bardzo, bardzo ciekawe właśnie w tej piosenkę przed wiadomościami też ten wino. U mnie jest doma wina, on zaczyna śpiewać, oczywiście w Ukrainie jest wojna, jakby Fiodot to właśnie w domu chyba też nie było spokojnie, ale też on właśnie włączy Palestynę, Etiopię, właśnie w różnych krainach właśnie w tym, co u niego się dzieje w domu, że właśnie taką ten jakby był taką wizję geograficzną w tym, taką jego intymnych właśnie światopogląd też. A bardzo ciekawy był, że właśnie dzień przed jego śmiercią właśnie wiedziałem, że jest jakiś zamach na Sejmu w Paragwaj.
1: Bo ten Paragwaj
0: nie biera, ale to jest jednocześnie biedny kraj, tak. W Ameryce Łacińskiej.
1: No, ale jak myślę, że u Perkelaby, że to jest Paragwaj taki wymarzony, że tak. On jest taki poza rzeczywistością troszkę. No i jakby tak, jakby to się przenika wszystko i jakby różne tematy się pojawiają. I tutaj bardzo dumna, piękna piosenka Pan, i to jest decyzja.
0: Tak, ja też właśnie teraz wracamy do piosenki, która się pojawi w różnych postaci właśnie u Perkelaby. To jest piosenka AU. Pojawi się na piersi na piersi pójdzie ich Światochrybów i Foreli w taką formę powolny, właśnie taką...
1: To się nazywa nawet tam ta piosenka Lubowi poklik aua, czyli miłosny okrzyk.
0: Tak, aua. A teraz będziemy właśnie słuchać utwór, który nazywa Skiw AU, tak? AU, nie wiem, co to znaczy, właśnie taką AU w szybki tempie, który jest z drugiej płyty Havarit Ivano Frankiewski. Posłuchamy.

0: 27-му році Іван Іванович був дуже мощний охотник. То в 27-му році, звісно, у Чармуш заплили рибаки, то у старі ріки та перегородили цілу ріку. Та й той рано встає, а вода по котики тако. Та люди стукають в вікно, кажуть, мой, каже, чоловіче, що зроби, бо, каже, пів села затопило. Та Іван Іванович вийняв, каже, свій машингвер, лупнув того кита, то село ще 3 роки їло за тушонку з того кита.
1: Так, nie, tak, właśnie AU w formie energetyzowanej, ale też jakby bardzo piękne, bardzo piękny właśnie też jakby słowo, gra słów, słowo twórczystwa, albo coś takiego. No. A tak, zasnął, jakby dla mnie, ja to słyszę, ten zasnął, ja myślałem, zasypał człowieka, bo zasnął, albo smerekum, że smerek to jest taki świerk po polsku, nie, że właśnie chodzi jednak o dziewach.
2: Ja też tak to słyszę, ale może to jest sosna.
1: Tak, chodzi o sosnę.
2: Trudno w to uwierzyć. Jakoś nasze uszy to słyszą inaczej, ale na pewno to się pojawia.
1: Nie, ale to jest bardzo piękne, bo właśnie w tych hutsuskich tradycjach, że tak. Ci chodzi o dziewach, albo chodzi o siebie.
2: Albo sen. No tak.
1: A tu, że ja leciał i upał, to właśnie od zawsze to było wiadomo, że tak właśnie tak jest. Ten lot jest tak piękny i ten upadek też jest niezniknione, ale też jest piękny, czas tego piękność właśnie. Ale byłyśmy na pogrzeb w czwartek w Iwano-Frankiwsku, bo w środę w Iwano-Frankiwsku i Seriozy grał właśnie refren z tego utworu na trąbce przy grobie. To było tak piękne, że ajaj.
2: No wiesz, bardzo, bardzo żałuję, że ja nie byłam i bardzo się cieszę, dziękuję, że wy byliście z Janą. No i to jest piosenka też, która właśnie jest w takiej szybkiej wersji, ale jest w wersji powolnej i ona się tak rozciąga i jeszcze bardziej to wszystko, co jest liryczne i smutne, tam się wyraża, ale też to jest jednocześnie taka piosenka troszkę nadziei, bo się pojawia o wietrze, wicer podów, zadów i silno nadów, no nie? Tak. I tak jakby czuć po prostu tą przyrodę tutaj i tą jej moc. No a także oprócz tego, że on leci w upaw, to jeszcze jest taka propozycja, że a ty może ty poleci też, no nie? Że razem propozycja, żebyśmy razem latali. Jak zawsze powtarza się ten motyw, że latanie jest ważne w życiu każdego człowieka.
1: Tak, właśnie. Tak.
2: I teraz zapraszamy do następnej piosenki, to jest Kołyskowa, czyli taka piosenka, którą się śpiewa do snu, tak, no Kołyskowa chyba po polsku też można tak powiedzieć. Bardzo smutna piosenka, bardzo powolna i bardzo też w temacie naszej audycji, która jest też audycją troszkę smutną.
1: Kołyskowa.
2: Zapraszamy.
1: Perkalama.

0: Właśnie, przepiękny utwór. Mogłeś mi to słychać przez godzinami, ale właśnie chcieli się inny utwór i też prezentować.
1: Chcemy też pokazać, tak, ale zapraszamy tę piosenkę kołyskowa do słuchania po prostu sobie godzinami, bo naprawdę to jest ciekawa piosenka i troszkę w takim innym duchu. A też bardzo jest takim kluczem, że to, na czym skończyliśmy tę piosenkę prawie, to są słowa u moich ociach, propodaje strach, czyli po prostu strach znika z moich oczu. Skilki byłby żyw, to ciebie lubił, czyli kochałbym cię tyle, co bym żył. To jest jakieś tam, tak, to są jakieś słowa, które może jakiś tam każdy człowiek sobie powiedzieć do swoich spraw. I śpi, dawaj jest chyba takim kluczem w tej piosence. To jest chyba kołyskowa, czyli też może troszkę pożegnalna w tym kontekście naszego spotkania piosenka.
0: Tak, tak, ale właśnie wracali uwagi, że Fiodor zawsze bardzo dobrze spał też. A ja pamiętam pierwszy ich wizyt Perkelaby w Warszawie, jak oni spali u nas właśnie w mieszkanie tu na pracy. Pamiętam, jak on słuchał Gogo Bodelona cały, jakby głośno, że aż w cały pokój to posłychać. On to słychał na słuchawki i spał sobie spokojnie. Może to właśnie ten sen też taki element, który wraca u nich w piosenkach. Ale bardzo piękny, właśnie poruszający utwór, dzięki Irka. A właśnie jak chcę zupełnie zmienić nastrój i wracać do bojowych sprawach. A teraz będzie właśnie Pekrawski Prydatki i piosenkę mocno eksperymentalną, która się nazywa Gorło. Głos. Pekrawski Prydatki. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Tak, no chorła i te niesamowite dźwięki wydobyć z jak coś nazwa po polsku, jak masz
1: gardła.
0: No ale jak masz wodę w roz, tak, aby woda będzie się ciścić gardło.
1: Myślę, że w żadnym języku nie znam nazwy na tą czynność.
0: Po angielsku jest coś, ale tak.
1: Może pukanie gardła, może tak. Może.
0: I właśnie pukanie gardła, jest coś po angielsku. Goggle, właśnie, goggle.
1: Tak? Tak, nawet brzmi jak gardło. No?
0: Goggle po angielsku. Ale właśnie, bo z Irką byliśmy nieraz razem na festiwal od Polie w Ukrainie, a Jarem Estecyk nam kazał właśnie wytwarzać te dźwięki, używając wody do wypukowania gardła. A jak człowiek jest bardzo zmęczony, jest wcześno rano na festiwal, właśnie nie lada wyzwanie, właśnie śpiewać, bo bez mikrofonów też musiałeś
1: tak.
0: To...
1: wielokrotne pukanie gardła rano, wielokrotne.
0: To zrobić, ale właśnie to mi, ten właśnie, bo ta piękność, mądrość, ale ten dzikość właśnie i chęć do eksperymentowania, aby wytwarzać coś nowego, też mi bardzo pekrabski pridatki go godzi, ale właśnie Fidot właśnie miał te zdążenia, właśnie słychać nawet słychać przez ten pukanie gardło, słychać to właśnie to on, to jego głos, który właśnie tak zdąży do nas.
1: No i z taką mocą, laj. A właśnie zanim następował taki refren, to jest wyplucie tego płynu, którym tam, czyli wody po prostu, którą się plucze gardło i to jest zawsze taki mocny akcent. My też musieliśmy pluć to, wykonując tę piosenkę i Ben rozgryzł tajemnicę tekstu, który się pojawia w różnych piosenkach, plunąć w oko. Myślimy, że to miało związek po prostu z tą czynnością. Oczywiście, bo teraz już będzie ostatnia piosenka, która się nazywa Hulei o sinich chorach i ona to jest bardzo, bardzo przestrzenna piosenka, którą chcemy tak z mocą się świadomym pożegnać. Bardzo by chcieliśmy, żeby nasza audycja trwała o wiele dłużej. Nasza audycja już, odkąd się dowiedzieliśmy o jego śmierci, to trwa już chyba z tydzień i sobie słuchamy na okrągły piosenek Perkalaby, czując całą moc i jakby przeżywając to i przeżywając tą obecność i szczodrość i to wszystko, co w tej muzyce dawał i też jakby szczególne poczucie czasu i kryliów i latania, to co wszystko Fiodot robił. Czujemy, że to jest duża strata. Pięknie jest słuchać sobie
0: tak, jak Irk właśnie mówił, chyba zależy tylko, zostaje tylko podziękować i Perkalaby, i perkalabskie prytatki, i kogo cygański, i ten całe środowisko frankiewskie, że my mogliśmy uczestniczyć właśnie w tej wasze wspólne życie, a że tyle właśnie nam dałeś. A oczywiście to jest bardzo smutne audycja, ale jednocześnie ta muzyka i te uczucia będą wiecznie żywe.
1: Chcemy wam po prostu przekazać takie poczucie krylatego, czyli skrzydlatego Fiodota, który po prostu z dumą tam robi to, co robi i
0: dokładnie.
1: Jest moc.
0: A jest jeszcze co robić, bo ja jako Anglik nigdy nie będzie spał spokojnie, jak Sting myśli, że on robił najfajniejszą wersję tej następnej utwór, bo to jest właśnie jego taki troszeczkę na motywach utworu Sting Desert Rose, ale Perkalaby to wziął i wytwarzał z tego utworu coś zupełnie innego.
1: To jest ukochana piosenka.
0: Tak, to jest utwór Hulei, zespół Perkalaby, Fiodot.
1: Dziękujemy, Fiodot.
0: Dziękujemy.

0: Wiederholung. Vojna powtórka.
1: Tu Campus.

0: Playing the best music from the UK every week.
1: Selector Radio.
2: Reklama.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
4: Lenovo, Lenovo.
2: Reklama.
5: Minęła 14.30. Na serwis zaprasza Julia Grabowska.
6: Akademicki Radio Campus.
5: Podsumowanie nocy muzeów, o roli teleskopów Polon w misji Artemis II, a na koniec prognoza pogody.
6: Wiadomości.
5: Jak w tym roku wypadła Noc Muzeów w Warszawie? Ubiegłej nocy setki muzeów oraz innych instytucji kulturowych, jak m.in. uczelnie, ambasady czy nawet klasztory, otworzyły swoje drzwi na zwiedzających. Była to już 22. edycja tego ogólnopolskiego wydarzenia. Jakie warszawskie muzea wybierają zwiedzające?
7: Może w Warszawie to Muzeum PRL-u, to tutaj byliśmy już kilka razy, Zamek Królewski, oczywiście Pałac Kultury i Nauki, to są takie miejsca, gdzie chyba wracamy, no nie, gdzie byliśmy już kilka razy, tak? I tu w Warszawie to w ogóle Muzeum Historii Polski, POLIN, w ogóle pięknych muzeów jest mnóstwo, właśnie wróciliśmy z jazdy ogórkiem.
5: A tak na pytanie o to, czy wydarzenia zachęcają do odwiedzania muzeów, odpowiedział naszej reporterce Jagodzie Beksiak, jeden z uczestników.
8: Jak najbardziej to jest wciągające wydarzenie, poszerzające światopogląd, odejście od ekranu i zobaczenie czegoś na żywo, nie tylko i wyłącznie przed komputerem, przy pomocy myszy. Do tego widok na żywo konia to jest też wyjątkowe wydarzenie. Myślę, że tutaj dzieci powinno być więcej. No, niemniej jest jak jest i promujcie to jak najbardziej, jak najszerzej.
5: Polska wśród liderów w obserwacji śmieci kosmicznych. Szczegóły przedstawi nasza reporterka Emilia Młynarczuk.
9: Sieć teleskopów Polskiej Agencji Kosmicznej śledziła na bieżąco lot astronautów misji Artemis II i dostarczała dane dla NASA.
10: Polska jest wiodącym krajem w dziedzinie obserwacji śmieci kosmicznych. Mamy wyspecjalizowane firmy, które tworzą teleskopy i urządzenia, które służą do bardzo precyzyjnego namierzania tych obiektów oraz ich śledzenia.
9: Mówił dla agencji News Area dr Radosław Gurdak, główny specjalista w Departamencie Monitoringu Ziemi. Polskie urządzenia śledziły przebieg m.in. startu i lądowania kapsuły.
10: Rola polskich teleskopów w misji Artemis II była dość kluczowa. Brało ich udział kilkanaście i dzięki temu, że Polska należy do sieci SST, dostarcza kluczowych informacji na temat właśnie tych śmieci kosmicznych i obiektów, które mogłyby zagrażać tej misji podczas jej startu, przebiegu oraz lądowania.
9: Zdaniem ekspertów informacje pochodzące z teleskopów Polon stanowią ważny wkład w europejską sieć naziemnych i kosmicznych czujników.
6: Pogoda.
5: Drugą połowę maja zaczęliśmy od zmiany pogody, czyli bardzo potrzebnego deszczu i napływu chłodniejszego powietrza z północy. Nie oznacza to jednak, że w maju nie zobaczymy już wysokich wartości na termometrach. Kiedy zatem zrobi się cieplej?
11: Po weekendzie najchłodniej, bo maksymalnie 18 stopni będzie w poniedziałek, a później czeka nas lekkie ocieplenie do 21-22 stopni. Natomiast wyraźnie cieplej, bo nawet do 25 stopni będzie w czasie najbliższego weekendu.
5: Mówił Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk TVN Meteo.
2: Radio Campus. Same sztosy.
0: This is Selector Radio.
1: Selector Radio.
12: It's Mo at you, you're listening to Selector Radio, and we are on the verge of speaking to Crystal Murray, someone who has a long history of experience of the music industry. But she's broken away and come out with her own EP, Anatomy of a Cry, dropped a couple weeks ago. And if you fancy yourself as someone who deals with the lower end of the music scale, loves that kind of Nordic dreariness that you may find in Stockholm, Oslo, Copenhagen during the winter season, then this is the project for you. We're going to be getting into our feelings with Crystal right after this.

0: on radio across the world. This is Selecta Radio.
1: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
1: Reklama.
3: Serwis akademicki.
4: Studenci mają kolejną szansę na oddanie zaległych książek bez opłat. Szczegóły przedstawi Emilia Młynarczuk.
5: Biblioteka Uniwersytetu w Warszawie wraz z samorządem studentów UW otworzyła możliwość zwrotu materiałów bibliotecznych bez naliczania opłat za ich przetrzymanie. Zwroty będzie można wykonywać różnymi metodami, za pomocą self-checku, prosto w wypożyczalni BUF, w Trezorze czy nawet drogą pocztową. Akcja już we wtorek.
4: Po ponad 20 latach Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi ponownie zawita u siebie studentów. Już od lipca tego roku uchwalenie sejmowe zakłada powołanie łódzkiej uczelni kształcącej wojskowych medyków, m.in. lekarzy i ratowników. Ministerstwo Obrony Narodowej chciałoby uruchomić studia dla ratowników już w przyszłym roku akademickim, natomiast dla lekarzy wojskowych rok później. Więcej na ten temat znajdziecie na portalu naukawpolsce.pl. A co gdyby do komunikacji nie potrzeba było głosu lub ruchu, a fale mózgowe za pomocą EEG? Na to pytanie mogą na odpowiedzieć studenci Koła Naukowego Neuron z Politechniki Wrocławskiej. Pomysł studentów zakłada wykorzystanie sztucznej inteligencji do przetwarzania danych pozyskałych w trakcie EEG, które pozwoliłyby na pewien stopień komunikacji. Takie rozwiązanie niewymagające użycia głosu ani gestów pozwoliłoby na kontakt z otoczeniem osobom zmagającym się np. z całkowitym paraliżem. Projekt EEG to Text jest w dalszym ciągu na wczesnym etapie realizacji, jednak już zakwalifikował się do krajowego finału globalnego programu Red Bull Basement 2026.
1: Radio Campus 97.1 FM.
0: This is Selecta Radio.
6: Selecta Radio.
7: I have been shouting from the high heavens here in the studio that I am outside this summer. It has been many years where I've gone, you know what, it's a bit too late. You know what, oh, I can't do that. No, 2026, we are fully outside in whatever field, whatever festival, whatever club night that we can. And that starts right now with your club night called the After Dark here on Selecta Radio. This week we are taking you to Birmingham via Cyprus. Via Manchester with Lilith, and before that we have perhaps one of the best electronic music tracks that I've heard this year from Ihua. Come on the other side of this from Sub Basics. Madness.

0: Polskie Radio Campus.
1: Bita godzina.
2: Siemano, ja się nazywam Simba, a to jest Bita Godzina, czyli audycja drum and bassowa, którą prowadzę tu w Radio Campus w niedzielę o 16 i w piątek o 24. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować wam 57 odcinek Bita Godzina Studio Mix, czyli cyklu z miksami drum and bassowymi od różnych DJ-ów. Autorem tego odcinka jest reprezentant śląskiej sceny drum and bassowej, pochodzący z Katowic, DJ Kontakt. Michał, bo tak ma na imię, na scenie pojawił się jakieś 11 lat temu i od tego czasu organizował i grał na imprezach, m.in. w legendarnym Inkubatorze. Współtworzył też katowickie kluby Cel i P23 oraz kolektyw Dramaturgia. Set, który nagrał, jest dosyć przekrojowy, jednak nie zbacza w nim w kierunku takich bardziej, powiedziałbym, wyświechtanych, czy żeby powiedzieć trochę brzydziej, komercyjnych brzmień. Dużo tu Bristolu i to jest zawsze dobrze. Zresztą co ja będę gadał, posłuchacie sami, a zanim to zrobicie, to jeszcze wejdźcie na Facebooka, SoundClouda i Instagrama Bitej Godziny. Tam znajdziecie wszelkie informacje, ciekawostki i odsłuchy. I możecie też coś napisać. Ja się zawsze bardzo cieszę, jak piszecie, bo umiem czytać i sobie czytam. Czasem odpisuję. Jeszcze tylko szybko powiem, że w następną niedzielę klasyczna audycja. Wpadam do studia, gram nowe kawałki, komentuję je. Chociaż jeszcze zobaczymy, bo taka trochę chyba musi być świąteczna formuła, ponieważ w samą Wigilię wypada nam kolejny miks w cyklu BGSM, a ostatnia audycja w roku wypada 31 grudnia i jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. No ale na pewno coś zrobię. A tymczasem DJ Kontakt dla Bita Godzina Studio Mix.

0: reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
0: Reklama.

Where you go?

Radio Campus, sabes,

0: The Prodigy wracają do Polski. Już 10 lipca na łódzkich Błoniach. Bilety dostępne na stronie audioriver.pl.
1: Reklama. Radio Campus. Same sztosy. Bye too.

zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie, nie.

Same sztosy.

0: 97.1 FM.
1: Poziom 0.
2: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

0: Ludzie z wind mają szyje długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę w dół.
0: Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany, nagany na plany, mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winda zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetasuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden duch. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Jedziemy zawsze w dół,

kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.

0: Szukam ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.
1: facebook.com/radiocampus

Beware of the Stranger. Witam słuchaczy. Jan, Sunday Soul Seller. Wiecie, co tu znajdziecie. Znajdziecie tutaj najlepszą muzykę afroamerykańską. Coś mi tam, jakaś nuta mi wskoczyła i zupełnie mnie tutaj znokautowała, ale wracam do was. The Hypnotics, Beware of the Stranger. Wiecie, co tu znajdziecie. Najlepszy rhythm and blues, najlepsza muzyka soul. Wszystko z tych złotych lat 50., 60., 70. Można powiedzieć, że instant vintage. Tutaj najlepsza muzyka, no, w mojej opinii, co kiedykolwiek była. Teraz mamy, no, nie boimy się tych trudniejszych tematów, broń na przykład, czy ludzie powinni mieć broń. W Stanach oczywiście mają i tam są problemy, no to też to się jakoś w muzyce znajduje, no to pomyślmy o tym bardzo ważnym pytaniu.

Jeden z wielkich odszedł w zeszłym tygodniu, właśnie Clarence Carter śpiewał Looking for a Fox, jeden z jego dużych hitów z lat 60. Clarence całkiem często występował w Sunday Soul Cellar. Z wielkim smutkiem to wam mówię. Już miał 90 lat, nie można być... myślę, że miał dobre życie, dość sporo sukcesów w swojej karierze, od bardzo trudnych początków, bo się urodził niewidomy i był tak jak niektórzy z naszych bohaterów, na przykład Stevie Wonder, do którego przejdziemy trochę później, ale to znaczy, że ten talent muzyczny miał nawet większy. Śpiewał i komponował, też produkował, ale najwięcej znany właśnie z takiego bluesowego, Southern Soul, bo stamtąd pochodził, urodził się w Alabamie i on... Głównie jak miał Looking for a Fox i ta następna, co wam zagram, to były takie narodowe hity, znaczy, że po całych Stanach, w listach przebojów, ale potem głównie był popularny na południu. Clarence, żegnamy, wysyłamy ci... najlepsze wibracje tutaj z Warszawy, gdzie też masz swoich fanów i teraz usłyszycie, teraz wchodzimy do krainy ballad i to jest taka też jeden z tych piosenek, który Clarence był najwięcej znany, nazywa się Steal Away i potem będzie Blue Magic. Dwa pod rząd i trochę balladowo.

On the Block. Tak u mnie jest ostatnio. Najsamotniejszy dom na ulicy, można tak powiedzieć. Światła zgaszone, drzwi zamknięte na klucz. I tak śpiewał Ted Mills, jeden z klasycznych głosów muzyki soul. Aksamitny, wysoki tenor, delikatny, romantyczny i pełen emocji i czułości. Tak bym powiedział o wielkim Ted Mills, Blue Magic, i teraz czas na panie. Bardzo lubię, jak słuchacze od czasu do czasu napiszecie coś. Mam oczywiście swoje media socjalne, coś tam próbuję wstawiać na Instagram Sunday Soul Seller i Facebook Sunday Soul Seller. I słuchaczka pani Dorota pyta się o pana Sam Dees. No, Sam Dees to jest rzeczywiście jeden z takich niedocenionych geniuszów muzyki soul, kompozytor i śpiewak, ale w tym tygodniu mam piosenkę pana Sam Dees. W przyszłym tygodniu może jeden z jego performance spróbuję wam zagrać. I mam teraz, mówiłam, czas na panie. Będzie pani Jean Battle, I've Got to Come In, i właśnie to jest piosenka pana Sam Dees. Potem będzie Gladys Knight and the Pips i Mary Wells później, i trochę o Mary, jak to zagramy.

To dla słuchaczy Elisy i Artura, którzy tam napisali, no to tam piszcie i będę wam dawał name checki. To była Mary Wells. Mary Wells, powiedziałem, że parę słów powiem o niej, bo Mary Wells, gdyby żyła, to by miała urodziny w zeszłym tygodniu i tak często tych jubilatów muzyki soul wspominamy, bo że pamiętamy ich itd., itd. Mary Wells, która, ja się zastanawiam, by mogła może być taką dużą gwiazdą, na przykład jak Diana Ross, może nie, bo ona była pierwsza taka największa gwiazda Motown Records z Detroitu, właśnie tam, gdzie Diana Ross potem zrobiła wielką karierę. Tylko i te pierwsze hity, My Guy, You Beat Me to the Punch, napisane przez Smokey Robinson, to były pierwsze hity, prawie że pierwsze hity, w ogóle wytwórni Motown, ale no, to odszedła od nich dość wcześnie. I właśnie ta piosenka Cancel My Subscription jest właśnie po tym czasie, co odeszła. I jak odeszła, to już nie osiągała

więcej taki, no, lata 80., 90., taki nowszy i dalej bardzo aktywny producent, kompozytor. I myślałem, że to jeden z młodszych, ale widziałem, że miał urodziny w zeszłym tygodniu i ma aż 60 lat. No to kurczę, aż czas leci, no to Rafał Sadiq by miał urodziny. A kto inny miał urodziny w zeszłym tygodniu? Stevie Wonder. No to wielki Stevie Wonder. I no muszę też coś zagrać Stevie'ego, coś zagrać Rafaela. No to może najlepiej, żebym zagrał coś, gdzie oni razem są. I właśnie na tej piosence Never Give You Up z no chyba najlepszego albumu Rafał Sadiq, którego zapomniałem, jak się nazywa. I on tam dużo miał takich gości na tym albumie. Jeden był Stevie Wonder, no to nie usłyszycie, tylko usłyszycie, on powie, hej Stevie Wonder, ale nie usłyszycie Stevie Wonder jak śpiewa, tylko usłyszycie jak gra na harmonice. No to fajna płyta, Rafał Sadiq i Stevie Wonder, wszystkiego najlepszego z Sunday Soul Cellar. I od wszystkich słuchaczy też, myślę, wyznaję, bardzo pozytywni tacy przedstawiciele muzyki soul. I będzie trochę taki medley, będzie trochę dłuższy medley dzisiaj. Będzie Rafał Sadiq, pan Cleveland Robinson, potem będzie The Mavery Movement i potem może jeszcze dorzucę wam coś o piramidach. No to trochę fajnej muzyki, słuchajcie.

Our love grows like a pyramid. No, nie coś, co, jakbym komponował piosenkę, że nasza miłość rośnie jak piramida. Ale rzeczywiście ciekawa płyta, bardzo rzadka płyta w oryginalnej formie. Wyszła w 72 na małej wytwórni Golden Eye Records i chyba było bardzo małe wydanie, ale potem jacyś fani to znaleźli. Zrobił się popularny w klubach soulowych, głównie w Wielkiej Brytanii. I wartość tej płyty teraz, co jak mówiłem, jest rzadka. No to jak wychodzi tam na sprzedaż czy na aukcję, to ostatnio tutaj sztuczna inteligencja mówi, że ostatnia cena zapłacona za niewiele kopii tego było 2050 funtów, to znaczy, że 10 tysięcy ponad złotych. To całkiem dużo, wcale nie najdroższa płyta, ale taka, to nie jest trochę nietypowa, to nie jest taka taneczna, tylko trochę, no trochę inna, trochę oryginalna. I to była Soul Brothers Inc. Piramida. I teraz jeszcze wam powiem, że cała playlista już jest na moich stronach multimedialnych, to znaczy, że Facebook i Instagram. Jak chcecie playlistę, podobała ci się wam jakaś piosenka, tylko tak z ciekawości, czy zajrzeć, proszę, znajdziecie. Okej, teraz zanim się pożegnam, puszczę wam kolejny taki depresyjny. Już mieliśmy The Loneliest House, najsmutniejszy dom na ulicy i teraz I Refuse to Smile. Nie będę się uśmiechał.

Mandrill, I Refuse to Smile, ale jednak może się uśmiechnę do Was dzisiaj. Dziękuję wszyscy, co słuchaliście. Pozdrawiamy naszych jubilatów, Stevie Wonder w zeszłym tygodniu, Rafael Sadiq i też pamiętamy Mary Wells i oczywiście pamiętamy wielkiego Clarence Carter, który lat 90 odszedł od nas w zeszłym tygodniu. No to co jeszcze mogę wam powiedzieć? Podcast Funkologia, ostatni był Michael Jackson w dwóch częściach. Planujemy jakiś super następny, no to też na Spotify'u i na tych wszystkich innych platformach szukajcie. Playlista, już mówiłem, na stronie facebookowej, instagramowej i też postaram się nagrać całą audycję i wstawić ją na Mixcloud. To chyba wszystko. Dobrze, meldujemy się w tym samym miejscu w przyszłym tygodniu i oczywiście nie wyłączajcie Radio Campus, bo będzie w imię Ojca i Syna. I widziałem na playliście jednego artystę, co ja gram na swoim, no to może ci tacy błyskotliwi słuchacze, może jak posłuchacie całą następną audycję, zobaczycie, co to było. Dobra, no to teraz naprawdę straszną piosenkę. Nie wiem, dlaczego ją gram, bo jest zupełnie politycznie niepoprawna, ale tak było w 50-tych, trochę inaczej widzieliście świat, ale jednak ją gram, bo ją lubią, ale nie traktuję ją poważnie i sam bym nigdy nic takiego nie zrobił. Tutaj bluesman Little Walter z wszystkich opisów, zupełny łobuz, grał z Muddy Waters, mówi boom, boom, out goes the lights. Co mogę powiedzieć? No to jak zobaczy swoją zdradliwą dziewczynę, to wyrżnie ją. No takich piosenek nie powinni teraz pisać, ale kiedyś takie były. Do widzenia wszystkim, pa.

0: Tak, dzień, dobry wieczór, dzień dobry, Rafał Bryndal, Tymek Bryndal, Radio Campus, imię ojca i syna. Ja rozpocząłem, przyznaję się,
1: dobry
0: taką melodią, która ma postawić wszystkich na nogi. Taki słoneczny numer, ponieważ pogoda, w zasadzie musimy odhaczyć kącik pogodowy, nie zachęca do wychodzenia, do jakiejś aktywności na zewnątrz, bo deszcz, zimno. A ten numer od
1: dobrze,
0: razu był tak pogodny. Doksowy. Pogodny.
1: No, taki pogodny, dokładnie. Tak,
0: no wiesz, ale ty tak
1: półeczka, półeczka w sklepie płytowym.
0: No, no dobra, to jest gwiazdor YouTube'a, niejaki Wax, irlandzko-kubańskie korzenie, wychowane na MTV, podcaster, komedian.
1: I promujemy takich ludzi w audycji, tak?
0: Ja tak pomyślałem, że można by tak tutaj zacząć bardzo przyjemnie.
1: Nie, no fajnie. Fajnie no, sobie gra. No,
0: ty zagrasz
1: gra.
0: Coś teraz ambitniejszego no. I będzie wyrównane.
1: I się zrobi bilans, się wyrówna. No ambitniejszego jak ambitniejszego, no ale w sumie tak, no człowiek, który nie ma pojęcia czym jest YouTube, tym bardziej podcast i generalnie influencerstwo i cóż, no, został twór ze mną po niedawnym seansie dokumentu o tej osobie, gdyż mamy, chyba się właśnie kończy.
0: Dzisiaj.
1: Dokładnie, festiwal filmowy M-Docs.
0: Tak, cudny, bo widziałem
1: Against
0: film.
1: Against Gravity.
0: Człowiek wart 6 miliardów o Julianie Assange, który stworzył jej...
1: A miałem go przez chwilę na liście, ale nie wybrałem. Ja miałem dziwną selekcję. Wczoraj się zwlokłem z łóżka, żeby pójść na film o austriackim nazizmie i nie żałuję.
0: A ja wczoraj grałem też w kinotece przed filmem Tokio na winylach.
1: I jak film?
0: Winyle na Tokio? Nie. Film jak film, ale ja dobrze grałem. Ludzie byli no zachwyceni. A ty rozumiem bohatera z jednego filmu.
1: Bohater nie jednego filmu, bym powiedział. I co, mogę tak w twoim stylu tutaj podprowadzić zapowiedź, że Millennium Dogs Against Gravity, a co, lepiej obiera się grawitacji jak anioły i demony. I właśnie w tej chwili Angels and Demons at Play. Sandra. Jeszcze raz.

0: San Ra, Angels and Demons at Play.
1: Bardzo fajny numer, taki trochę okręcający, transowy.
0: Taki transowy, taki.
1: Ja w ogóle w tym tygodniu trochę taką przeżyłem, bardzo byłem dumny, ponieważ jak wiesz, na ulicy Chorzej się często przemieszczam. I jest tam antykwariat, niejaki Czesław Apiecionek, legenda.
0: Pozdrawiamy. Do coś... listy naszych tutaj idoli. Ambasador Brazylii w Polsce.
1: Polecamy. Czesław Apiecionek, antykwariat. I Czesław był na drabinie i coś tam robił przed sklepem. I do mnie krzyczy, a ten twój syn to potrafi grać jednak. A ja mówię, ale skąd, co, o co chodzi? Był u niego niejaki Igor, który był na koncercie twoim i powiedział, że świetnie grasz. I Czesław na koniec mówi, jak będzie jeszcze grał, musisz mi powiedzieć. No jako ojciec byłem dumny.
0: No to ja Czesławowi mówię, że gram. Ja gram nie żałuję strun. Tak brzmią tekst piosenki. Zapraszam w najbliższy piątek, jeżeli po raz trzeci przełożony zespół grupy Torpedo. Zespół grupy Torpedo na Barce, gdzie gram. W sobotę gram z wspaniałym triem Jan Pieniążek i Mati Tomczyk w Naroczy. Zdaje się, zaraz jeszcze sprawdzę, żeby się upewnić i nikogo nie wysłać na koniec świata na daremno, a w niedzielę wielki dzień. Nie wiem, sam będziesz musiał prowadzić, bo ja wtedy będę patrzył, jak gra po mnie Peter Evans, Peter Elt i Jim Black i będę miał premierę płyty mojej. Może wpadniesz, a może nagramy wcześniej. Magię radię zrobimy taką, wiesz.
1: Dobrze, to jeszcze się nad tym zastanowimy, poinformujemy wszystkich słuchaczy.
0: Ale panie Czesławie, jest plan na tydzień cały. Ja
1: tak,
0: tam
1: zapraszamy,
0: wyślę.
1: Czesław, musisz przyjść. A ilustrując ten fragment naszej rozmowy, to był znowu kącik muzyczno-rodzinny. Peter Evans, Being and Becoming.
0: Poważna propozycja.
1: Z Nowego Jorku.
0: Tak jest, lecimy. Będziemy teraz Being and Becoming.
1: Bardzo mi się to podoba.
0: No to ja się chyba znam, także też w ciemno. O tak.

0: Wow.
1: Peter Evans Being.
2: Wspaniałe.
1: I Being and Becoming. Okazało się, że ta nazwa grupy pochodzi od słów wiersza pewnego sufickiego poety Inyata Khana, który i ta strofa ma określać i odzwierciedlać pełne zaangażowanie grupy w spontaniczną kreatywność. To my też tak trochę, nie? Tak spontanicznie.
2: Tak, to o nas totalnie.
1: Kreujemy. Spontanicznie.
2: Dobrze, że był poeta, który nas tak
1: określił.
2: Tak, podsumował nas.
1: Being and
2: sufický.
1: Poza tym jesteśmy Double B, bo Brenda to tak, being and becoming, nie? Jak Brigitte Bardot.
2: Bazgroły, brednie.
1: No ale ty też teraz masz człowieka, który się podobnie nazywa. No,
2: musimy teraz zmienić wszystkie rzeczy na B, które znamy.
1: Mhm.
2: Ja się mam, to jest zbieżność, mam wrażenie, gdyż nazwisko Evans jest, jakby nie patrzeć dosyć
1: popularne.
2: Nie jest to sufický poeta. Matt Evans z kolei. Matt Evans z tytułem utworu Wine Shop Discount RPG.
1: Możesz mi to rozwikłać?
2: Wino, sklep, zniżka.
1: Aha.
2: RPG to jest, wiesz co, jeżeli dobrze pamiętam z gier komputerowych, które grałem pasjami, to jest taki no jak to, no taki rodzaj broni. I to jest rodzaj broni z sklepu winiarskiego, z dyskontu winiarskiego. Ciekawy, prawda?
1: Tak, bardzo.
2: Zaprasza ten tytuł.
1: Od razu korki strzelają.
2: Faza się nie zgadza. Mhm.

0: Taki to Matt Evans.
1: No, trochę się zapadłeś w fotelu przy tej muzyce.
0: Tak, dokładnie. Odpłynąłem trochę do tego winiarskiego dyskontu.
1: A nasz program to taki trochę jest też informator kulturalny, bo my tu o wystawach, koncertach.
0: A właśnie, przepraszam, straszna pomyłka. W sobotę zapraszam serdecznie na Adę. Ada Puławska ma urodziny, gdzie będę grał właśnie z Jankiem i z Matim.
1: Gdzie to
0: Tomiakiem.
1: Będzie?
0: Mati Tomiak, Jan Pieniążek, Tomek Bryndal, Ada Puławska. Kto wie, ten wie.
1: To Czesław też wie?
0: Czesław się dowie.
1: No dobra. A wiesz, jak to fajnie mieć kumpli, ponieważ byłem na tym festiwalu, o którym wspominałeś.
0: Coś tam słyszałem.
1: I wiesz, kto to jest Blaszka?
0: Tak.
1: No, Sławek Blaszewski, kostiumona,
0: zrobił do
1: przedstawienia do... Hamlet.
0: Nie widziałem jeszcze, widziałem niekończący się żart.
1: A, tak.
0: Nieskończony żart. I tam genialne kostiumy
1: zrobił. No tak samo to zrobił, bo to zrobił też Kamil Białaszek.
0: No to wszystko już było.
1: Tak, ale zrobił Hamleta w powszechnym i Blaszka nas zaprosił za nią na próbę generalną.
0: Fajnie.
1: I to było przeżycie, bo próba generalna. I poza tym Koza, czyli Kamil Białaszek i świetna rola, wiesz kogo, Antek Sztaba, gra Hamleta. Naprawdę.
0: Good for him.
1: I świetna scenografia. Naprawdę polecam z całego serca.
0: Fajnie. To chętnie też twoich kolegów poznam, żeby się dostać na próbę generalną do czegoś, ale jasne. Tak właśnie na tym polegają koledzy.
1: Ale dzięki temu też poznałem Kozę, czyli reżysera Kamila Białaszka.
0: Tak, pozdrawiamy. Miałem z nim przyjemność grać na scenie podczas urodzin naszego... Może mam jakiś taki, w ogóle się zrobił plotkarsko-towarzyski tutaj kącik.
1: A, ze Strycharem grałeś.
0: Ze Strycharem graliśmy i on tam rapował.
1: No dobrze, to teraz Koza z Kubą.
0: To teraz o kim pogadamy?
1: No nie.
0: To jakieś koleżanki, koledzy, jak już tak się tutaj w kronice.
1: Może po tym numerze, Koza i Kuba więcej.
0: Dobrze, komu bije dzwon, tak a propos? Ktoś ten, bierze ślub? Ktoś, ten?
1: Nie.
0: Ktoś wychodzi dla siebie?
1: Ja o niczym nie wiem.

tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać, grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem

Wielką halę, znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to było

0: Długo się tułał, by odnaleźć swój dom. Napisałby poeta suficki.
1: Tak, to jest właśnie odzwierciedlenie being and becoming, niejako.
0: Wszystko łączy się.
1: Tak.
0: Wszystko się zazębia w kwantowym rozumieniu świata.
1: Też pojawia się
0: atomy
1: słowo
0: się wymieniają.
1: Morda, tak? Która mordeczka. Morda to takie ma rozmaite odniesienia.
0: Istnieje takie słowo.
1: Mhm. Mordo, kochana, co teraz powiesz na...
0: Coś ty powiedział?
1: To było tak z czułością.
0: No mordeczko jakaś chociaż. Coś.
1: No powiedz.
0: Mordo, słuchaj, to tak. To lecimy. Lecimy. Ja jestem ciągle, jakoś w tym tygodniu eksplorowałem jakieś około jazzowe sytuacje znowu. I trafiłem na zespół, który no, w swoim jakimś takim próbie opisu siebie wyznaczył terminy etiopski jazz, afrobeat i kosmiczny free jazz.
1: Czyli wszystko mulatu,
0: wszystko, statkę. Wszystko, co mnie zwilża.
1: Tak.
0: Wszystkie przespane noce. Wszystkie elementy, co mnie zwilżają. Szalenie ciekawa propozycja. Brooklyn, jeżeli chodzi o te nasze geograficzne wyznaczniki. Także chorągiewka wbita w Brooklyn. Underground Spiritual Game z utworem Notes. A ja tylko do domu przekażę, że tak, kochanie, w sobota jest. Dobrze, że proszę wpisać do kalendarza. Sobota do Puławska.
1: Dobrze, to widzę, że takie komunikaty tutaj.
0: Łączność.
1: Łączność.
0: Pamiętasz ten cytat piękny z Kabertu Starszych Panów?
1: Czy to jest jakiś szyfrem, coś takiego ty podajesz?
0: To nie międzymiastowa, to międzyludzka?
1: No właśnie, to jest audycja nie...
0: Nie internet.
1: Nie internet, tylko międzyludzka audycja.
0: Tak.
1: Imię ojca i syna, Rafał Bryndal.
0: Koledzy, koleżanki. Partnerki i muzyka.
1: Underground
0: Spiritual Game. Zanurzamy się w ten free jazzowy, kosmiczny świat. Co na to?
1: Jestem za underground. Tak, zawsze jestem underground.
0: Ja szukam mojego radiowego głosu.
1: Jestem zawsze spiritual i zawsze z game.
0: No to uwaga.

0: To taki numer z tych takich kawałków, które mogą być grane wszędzie i wszystkich wzruszą. I poruszą, i wkręcą.
1: Tak. Piękna recenzja.
0: Mhm. Taki numer, który nie pozostawia wątpliwości, że jest dobry. A jaki ty...
1: Nie ująłbym tego trafnie.
0: No, możemy sobie tutaj zapisać złotymi zgłoskami na kartach tego zeszytu, który mam przed sobą, tak. I w którym wpisuję informacje ołówkiem na temat tego, co prezentujemy.
1: Więc co masz na temat kolejnego? Widzę, że tutaj nastawiłeś na naszej aparaturze radiowej Be Cool 8, Pink Sifuj Owli, znana mi banda. Jestem ciekaw, co tam wygrzebałeś.
0: O tym akurat numerze i o tej grupie mam takie informacje, że to jest Cool 8, pisane przez C, przez C, tak? Cool 8. Cool 8 pisane przez K,
1: tak.
0: To jest napój, legendarny napój amerykański, który był w proszku. Taka oranżada w proszku, który był od 1927 roku. To są smaki dzieciństwa. Na przykład ja pamiętam, sobie rozsypywałem tutaj na ręku ten oranżadę w proszku i tak lizałem. Naprawdę. No, to było bardzo za komuny, bardzo popularne.
1: Ale to nie był Kool-Aid.
0: To nie był, tylko to była...
1: Co tu się w ogóle wydarzyło?
0: Ale była tego podobna...
1: Urodziłem się w Detroit. Miałem 5 lat, ojciec wysłał mnie do fabryki Chryslera. Bardzo było ciężko.
0: I się nazywałem Marvin Pontiac, tak?
1: Tak. Co tu się w ogóle...
0: Albo z domu był Buick.
1: Muszę jakieś moją wiesz, jakieś tożsamości...
0: Ale wiedzę, nie, to rodzaj tego proszku był podobny.
1: W proszku. No dobra, no ale to nie było...
0: No, zwał jak zwał, ta ekipa jest Long Beach, a w Long Beach, wiadomo, jest oranżada w proszku. No dobrze, puścił
1: się. No dobrze, puszczam. No a Pink Sifu to... Myślałem, że o każdym masz jakąś...
0: Nie, no oni się spotkali i zaczęli grać.
1: Mieliśmy 4 lata i na podwórku...

0: To idealne na niedzielne.
1: Wspaniałe takie, tak.
0: Na niedzielne popołudnie, na wieczór, tak. Na powrót z
1: Long Beach, tak? Powiesz
0: z Long Beach.
1: Detroit sam.
0: Tak, jedziesz w ten Long Beach i tak się long się robi. No. I słuchasz tego. Ty na pewno coś innego teraz zaprezentujesz,
1: ja
0: co ma być odbiciem jakimś.
1: Co ma
0: takim.
1: Być, to będzie, ja cię coś tam wszędzie, jak śpiewał finalista z programu Idol. Ja uderzam w bizarne dzwony potężne, dbając o eklektyczny charakter naszych spotkań, bo za miło się zrobiło. Za jakoś tak long beachowato. I ja znalazłem, też to ci się spodoba, bo to jest oczywiście, jeżeli chodzi o gry słowne w tytułach. Zespół się nazywa Bach Artillery, co można przetłumaczyć na artyleria Bacha. I grają kanony Bacha. A wiadomo, że kanon, prócz kanonu, to też armata. Więc tak śmiesznie wymyślili. I to jest, jak czytałem, bo bardzo ciekawy materiał, szalenie.
0: Czy to jest coś tam, koncert brandenburski tam jest, coś?
1: Tak. Wariacje Goldbergowskie i koncert brandenburski numer 5.
0: Chciałeś powiedzieć, koncert brandalowski, brandenburski.
1: Nie wszystko jest o tobie. Zostaw Bacha w spokoju. I to jest przearanżowanie tych zacnych dzieł historii muzyki na syntezatory i perkusje.
0: Jakby to powiedział Zbigniew Wodecki, zacznij od Bacha.
1: To mogliśmy, kurczę, trzeba było od tego zacząć audycję. To jeszcze raz. Dobry wieczór Państwu, Tymek Bryndal i Rafał Bryndal po mojej prawej stronie. To audycja imię ojca i syna. I zaczynamy dzisiaj utworem Kanon na unison de variation Goldberg, zespoł Bach Artillery.
0: Bitte.

0: Not nic innego, tylko ta-dam.
1: Bardzo ciekawe. Przypomniało Szalenie. To mi twoje zmagania ze szkołą muzyczną, jak włożyłem cię do pani...
0: Do pani profesor Boczkowskiej. Tak. Miała krzywy tusz na rzęsach, tak? I była powstańczynią chyba.
1: Tak, jak na tej szkole było. Miałeś pokazy, jak tam się przygotowywałeś i jak nie lubiłeś kształcenia słuchu chyba.
0: Tak, do dzisiaj to słychać.
1: A wiesz, że dzisiaj 30 audycja... 30, a 30 to tak.
0: No,
1: symbolizuje dojrzałość. To jak.
0: To już wiesz.
1: Kreatywność.
0: Okej. Okay.
1: I boską lub życiową misję. Ty, ja życiowa misja, ty boska misja, tak? No i łączy. 3 to jest taka kreatywność.
0: Aha. No dobrze.
1: A 0 to nieskończoność, czyli. Nieskończoność.
0: No. Nie wiedziałem, że tak się wkręciłeś w numerologię.
1: No tak, ale znalazłem właśnie...
0: Jaki mam znak zodiaku?
1: Ty nie wiem, jaki ty jesteś. Ja jestem koziorożec. Ale to nie ma nic znaczenia. Chciałem po prostu tak pod...
0: Taką ciekawostkę rzucić
1: i nawiązać do tego, że to jest 30. audycja i że jeżeli chodzi o tą... nieskończoność, to być może będziemy tak robić tę naszą audycję imię Ojca i Syna, póki nam starczy
0: ku nieskończoności
1: sztosu. Same sztos.
0: Oh yeah! Mhm. No tak, co może jakąś świeczkę trzeba było kupić, kurczę.
1: Tak, bo my się taką rodziną czujemy w tym kampusie, na przykład zwykle tu się witamy z wszystkimi i ten. No. I słyszeliśmy zapowiedź poprzedniej audycji, że ten numer, który zaprezentujemy, był w poprzedniej audycji.
0: To teraz to tak.
1: Właśnie się czujemy jakby mile zobowiązani, żeby zaprezentować grupę.
0: Mandrill, Fat City Strut, na TRD Campus. Powoli zbliża się godzina 9, czyli godzina naszego rozstania, ale póki co.
1: O nie, jeszcze ponad 15 minut.
0: Nadajemy. No. Yeah.
1: Drogie no.

0: Mandrill, Fat City Strut.
1: To znany numer, to bardzo, bardzo często to gram, mam taką siódemkę, czyli salowe. Słuchaj, my tak tutaj sobie rozmawiamy, ale tak, po pierwsze, nie przyszło nic z brazylijskiej ambasady, żadne zaproszenie, a my przecież kultywujemy i propagujemy muzykę brazylijską.
0: Także ponawiamy prośbę, ponawiamy apel.
1: Tak, żebyśmy się wybrali do tej Brazylii, jako że kącik brazylijski musi zaistnieć. Tak, ty przygotowałeś coś?
0: Mam, tak, oczywiście, zawsze w rękawie jakiś Brazylijczyk. Mhm.
1: Którego...
0: Moraes Moreira. Mhm.
1: Ale że nasza audycja bawi, sprawia ludziom przyjemność, ale też uczy, bo jesteśmy w kampusie.
0: Tak. Ucząc, bawi, bawiąc, uczy, ale na poważnie.
1: Słuchaj, nazwa Brazylii pochodzi od drzewa Pau Brasil, czyli brezelka brazylijska. Czerwony barwnik z tego drewna był ceniony przez europejskich kupców, co sprawiło, że obszar ten zyskał swoje obecne miano. Ja nigdy w życiu o tym nie wiedziałem. Czerwony barwnik, brezylka jakaś.
0: Fascynujące.
1: No fascynujące. No, bo widzisz, jak się przygotowuję, wszystko mam w tym notesiku.
0: Ten notesik naprawdę on tak puchnie, widzę.
1: Tak, ten, i ten... potem to wydam
0: czy
1: z tymi informacjami.
0: Czy ty masz tam taką kłódeczkę w ogóle założoną? Nie, prawie.
1: Nie, na szywco mam.
0: Dobrze. Czy wszyscy się już nauczyli? Czy wszyscy już są gotowi?
1: Tak.
0: To teraz zabawa, tak?
1: Każdy musiał to zanotować i podkreślić wężykiem.
0: Moraes Moreira, desafio.

0: Ja. Tak by się chciało. Ja.
1: Jak tak zrobiłeś, to przypomniałeś mi tych tropicieli, szczególnie jednego tropiciela.
0: Z tego filmu, o którym się bardzo pokłóciliśmy.
1: Nie, pokłóciliśmy się, ale fajne tam było o tych tropicielach, bo oni potrafili ze śladów słoni wyczuć wielkość słonia, gdzie poszedł słoń, co zrobił, tak. Kogo ma wśród znajomych na Facebooku. No.
0: No dobra. Chłopie, mordeczko.
1: No właśnie, znowu powróciliśmy do jego słowa.
0: Nie,
1: słuchaj.
0: No, film świetny. Ja
1: też
0: bronił.
1: Uważam, że bardzo dobry. Bardzo, wiesz co, bo teraz mam taką sytuację, że jest prawie 9 minut do końca naszej audycji. Mhm. Mi się przypomnia, transmisja telewizyjna, jak byłem chłopcem, z młodzieńcem w zasadzie z festiwalu w Opolu i wystąpił człowiek, który był od czapy, od innych towarzystwa. Grał na Hammonda.
0: Wow.
1: I nazywał się Wojciech Skowroński. I
0: jest
1: grał funk.
0: Zacna legenda.
1: Tak.
0: Gramy, no mogę zdradzić dla słuchaczy, że nowy utwór w repertuarze Torpedo się pojawi na najbliższym koncercie.
1: Tak, który będzie w piątek, ten koncert na Barce.
0: Ale co to za utwór? Nie będę aż tyle zdradzał, ale tak.
1: Tylko powiem, że tam coś takiego... Pylego, co cieszy, to jest bardzo ładne, tak. Mi się podoba.
0: Tak, to lecimy z tym.
1: Tak.
0: Wojciech Skowroński, ja to się cieszę byle czym.
1: Pylego, co cieszy.
0: Zresztą jeszcze raz, świetnie nam to wyszło. Wojciech Skowroński, ja to się cieszę byle czym.
1: Pylego, co cieszy.

0: możesz być.
1: No i jak? Rodzi się pytanie, bo chciałem taki komunikat. Ktokolwiek wie, co się stało z panem rozkręcającym kran panu Skawrońskiemu, to prosimy o kontakt.
2: Czy go to cieszy?
1: I czy go to cieszy, tak, tak.
2: Czy to czas pożegnań już?
1: Tak westchnąłeś, jak
2: tak, na... Tak, bo jakoś mi taka... No. Sobotka nuta, jakiś wirus mnie zaatakował.
1: Jak na ostatniej scenie Titanica.
2: Jutro kupię sobie sztuczny czarny. Dokładnie. Polowirus mnie przeatakował. Proszę państwa, słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające, dziękujemy serdecznie. Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
2: To była audycja Imię Ojca i Syna. Oddajemy się w ręce ostatniego naszego dzisiaj artysty, Opek i Smiling Prisoner.
1: Muzyka filmowa.
2: Tak, i wieczorna.
1: I szukajcie naszych podcastów na stronie kampusa.
2: Dokładnie tak. Polecamy się. Dziękujemy. Tak może entuzjastycznie. Hej, hej.
1: Dobranoc!
2: No dobranoc!

0: Lasy, lasy, pola, pastwiska, koszą traktorem, o.
1: To jest cudowne.
0: Klapki siana, jedzą krowy, chałupy przykryte kapem, o, pies na uwięzi, o.
2: Tak pięknych okolicznościach przyrody.

0: Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, szumi, szumi woda i płynie sobie w...
1: Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama, ale nie przede mną.

0: Aha. W sobotę mamy akcję socjalną pod hasłem grzybobranie.
1: Dziękuję, ale nie skorzystam.
0: A nie o to chodzi. Trzeba zawieźć grzybiarzy tym wozem.
1: Ale tutaj przecież najwyżej 8 osób się zmieści.
0: A to nie szkodzi. W takim razie pojedzie sam aktyw. Nie stać nas jeszcze na autokary. To niedaleko. 80 kilometrów.
1: 80 kilometrów od Warszawy to nawet jednej purkaweczki się nie znajdzie.
0: Zgadzam się. Ale w nadleśnictwie reguły, do którego właśnie dostarczamy partię naszych wozów, lasy opanowały jakieś szkodniki, śmej czy coś takiego. W związku z tym cały drzewostan trzeba było opryskać trucizną i zamknąć dla ludności. Od 4 miesięcy stopa ludzka tam nie stanęła, a grzyby można kosić.
1: Ale zatrute.
0: W tym sęk.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie w handlu.

0: Palam w progu jęzor, potem budzę się z narkozy, sprawdzam mimi i wszystko gra. Śpiewam wprawdzie coraz cieniej, ale cóż, recesja trwa.
1: Ale ja chciałem tylko...
2: Kochany, chyba ja wyraźnie po polsku mówię, do końca roku nic nie biorę. Jak ty wreszcie spokojnie zjeść?
1: Ale do końca roku pan będzie jadł.

Niech żyje nam prezes 100 lat! To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam! To śpiewałem ja, Jarząbek.

0: trzynastych, a dzisiaj jest trzynasty, tak. Czy to rdest?
1: Nie, narcyz.
0: A ten tak.
1: Co leci?
0: Tak.
1: Chyba szpak.
0: Do dzieci. No a rak?
1: Tak, skorupiak.
0: Ta natura jest niegłupia.
1: Wiesz, miałem sen. Nad ranem.
0: Jaki? Ten z baranem?
1: Tak.
0: No to znam.
1: Nie, nie znasz. Patrz no tam na pejzaż. Rzeka, las nad lasem.

0: życia nic nie zmoże.
1: Byka?
0: Nie, lucerna. Ta natura jest niezmierna.
1: Ach, kto to tak tam za krzaków?
0: Niech ich szlak krzyżaków.
1: A pszczółka huczy w ulu,
0: długoż uczył królów.

0: Gdzie snop w stodole,
1: a i piast był kmieciem.
0: Mniejszych miast 2/3.
1: No to co?
0: Co no to?
1: No po co to z tą kwotą?
0: Że tych miast 2/3?
1: No.
0: Bardzo dobrze jest, gdy wie się.
1: Piękny dzień, mój Boże.
0: A żeńszeń?
1: No to korzeń.
0: Tak jak sza?
1: Podobnie.
0: Patrz, ten pan zdjął spodnie, strumień w las i brodzi podnie.
1: Ach, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud.

Jedno życie na sprawdziel ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie da ci zmianę. Zmniejszy trosk twych utarg dzienny lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będziesz życie nie ma lekko, dobrze wiem. A w słuchawce radio taksi proszę czekać.

Rzecz nazwawszy po imieniu, wszystko swój posiada cennik. Nie podołasz zamówieniu, to załatwi je.

twoje koło zapasowe, to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy, pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy.

nuda, gdy nie chcesz grać już w berka czy czarnego luda. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki,

Pytanie to czy bliskie, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

tu świętych zasad, ideałów, charakteru i cnót w tobie szukać próżno. Jak to mówią, jesteś, Pepku, urodzony.

0: Czekaj, szukam ci mikrofonu. Mam.
1: Pryki.
0: Siemacie. Yeah. 22:03, gdy my w miasto wyruszamy. Razem z chłopakami delektuje się wiatru bryzami? Albo chwilami, już nie pamiętam gramatyka.
2: Ja też nie.
0: Michał Płociński.
2: I Marcin Tani.
0: To jest Rapsesja, którą zaczęliśmy od Niqab, czyli brytyjskiego, oczywiście irlandzkiego trio. Na ficie K-Tempest, kawałek Irish Goodbye. To jest zresztą singiel, który zapowiadał płytę Fenian. Jakoś go przegapiłem, a po przesłuchaniu całej płyty, która wyszła z 2 tygodnie temu, wróciłem do niego, albo zauważyłem, że to był singiel i stwierdzam, że to świetny wybór, bo rzeczywiście to jest kawałek, który najbardziej pasuje do Rapsesji. Niqab to rap taki eksperymentalny, powiedzmy. Alternatywny w sensie elektroalternatywy.
2: Tak.
0: I dużo tutaj rzeczy, które do Rapsesji by nam pasowały, nie ma. Aczkolwiek bardzo miło tej płyty się słucha. Tylko no, to jest już dalekie odejście od rapu. Tak hip-hopowo rozumianego.
2: Ale lubisz Niqabów.
0: Lubię
2: często
0: wariatów,
2: wracasz
0: do
2: tych wariatów.
0: Tak, szczególnie, że wczoraj widziałem, że tam Izrael triumfował na Eurowizji, no to dzisiaj zagramy rap propalestyński, żeby zachować równowagę. A ty co tu przyniosłeś, panie kolego?
2: No, a ja różności przyniosłem, ale w sumie, kurczę, może tak odbijemy trochę południowo.
0: Dobra, na południe.
2: To
0: ja potem mam w ogóle rap, który jest tak na południe, że bardziej na południe to chyba się nie da, bo z Australii.
2: O, no to też dobrze, to też dobrze. No.
0: Ale po drodze zaliczymy co?
2: A po drodze przeniesiemy się do Teksasu, bo sporo słuchałem ostatnio nowej, aczkolwiek już poprzedniej płyty Lil Kiki, bo ukazała się pod koniec marca, a niedawno wypuścił jeszcze nową, no ale do nowej jeszcze nie dotarłem, do drugiej części Streets Is My Witness, więc zagram coś z pierwszej części, która może nie jest płytą idealną, troszkę bym tam kilka numerów może bym przyciął, ale jak już sobie przyciąłem do tej playlisty i zostawiłem same numery, które mi najbardziej siedzą, to bardzo,
0: te
2: bardzo
0: najbrudniejsze.
2: Bardzo, bardzo dobrze mi się tego słucha. A ogólnie całościowo jest to no, solidny projekt. Lil Kiki nie zwalnia tempa, co roku wydaje coś. No i ciśnie po prostu. Może tu nie jest jakiś rewolucyjny rap, ale czego się spodziewać? To jest po prostu dobry, jakościowy południowy rap, soulowe sampelki, południowe bangery. No i jeden z moich ulubionych numerów z płyty Streets Is My Witness, gościnnie Slim Thug, Doughboy Sauce i Lil Jeremy. Lessons, czyli lekcje od nauczyciela Lil Kiki.

0: Ale kolega nam tutaj południa zapodał.
1: No. I to nie bez powodu. Nie było tydzień temu Slim Taga, no to już wrócił, I'm back, i wrócił razem z Devinem the Dude, którego nie gramy często, a który właśnie tydzień temu poleciał podwójnie, więc taki podwójny południowy, houstoński konsek tutaj zapodałem.
0: To ja jeszcze dorzucę, że jakbyście chcieli posłuchać zeszłotygodniowej audycji, którą Marcin prowadził w pojedynkę, bo ja się rozchorowałem, to my wszystko wrzucamy na nasz Mixcloud. Wystarczy na Mixcloudzie wpisać Rap Sesja i od razu wam na pewno nasze konto wyskoczy, a jak coś, to zapraszamy też do nas na Facebooka. Na Facebooku mamy nasz fanpage, gdzie tak wrzucamy, jest, co graliśmy, i piękne nasze zdjęcia, piękne, uśmiechniętych, młodych, przystojnych hip-hopowców.
1: Tak jest, młodzi zajawkowicze. Tak jest. No a jeszcze tylko...
0: No właśnie, skąd ta zajawka na Slim Taga, no, panie Marcinie?
1: Zajawka na Slim Taga generalnie tak kiełkowała i tak sobie wykiełkowała, ale no Slim Taga, no już gdzieś tam od tych lat 2000 wtedy poznałem po raz pierwszy, jak mój brat kupił płytę Already Platinum Slim Taga i wtedy to jeszcze były te czasy sprowadzania płyt ze Stanów, kupowało się dużo rzeczy w ciemno za dolara, jeszcze była tania wysyłka. No i pamiętam, jak Mateusz tego Slim Taga odpalił, to początkowo było tak: o, co to za G, że tego się nie da słuchać i tak dalej. To było pierwsze wrażenie, no bo truskulowiec wychowany na truskulowym rapie i nagle brudne południe wchodzi z chamskimi mainstreamowymi bangerami, całość produkowana przez Farela, grube takie południowe bity i ten Slim Taga na pełnej przewózce. I to było pierwsze wrażenie Mateusza, że co to w ogóle jest, co to ma być, ale już po paru odsłuchach zajarał się na full i mi też to się udzieliło, ale faktycznie jakby no to było zupełnie inne brzmienie niż to, do którego...
0: Czyli to był jeszcze Mateusz, nim się zajarał Wiz Khalifą.
1: Tak,
0: jeszcze podchodził do takich rzeczy sceptycznie.
1: Tak, tak. No, to było zupełnie inne brzmienie niż to, do którego byliśmy gdzieś tam przyzwyczajeni.
0: Nie każdy brzmiał jak Cameron.
1: No, no, ale jest to bardzo mocna płyta. W sumie może też coś zagram, już zamykając ten wątek Slim Tagowy.
0: A graj!
1: Z Already Platinum.
0: Z Farelem najlepiej.
1: No, to cała na bitach Farela praktycznie.
0: Ale on tu jeszcze ma kilka kawałków, gdzie śpiewa.
1: Tak, ale to zagrałbym ten Like a Boss, to jeden z, okay, z głośniejszych singli Slim Taga z tamtej płyty, ale właśnie skąd jeszcze dzisiaj ten kącik z wątłym zbirem? Wątły zbój. Stąd, że niedawno, jakoś w tym tygodniu, Spotify z okazji swoich wielkich urodzin zrobił coś takiego, że każdy użytkownik dostał podsumowanie, tak jak dostaje się to Spotify Rap na koniec roku, czego się słuchało najwięcej w roku, to oni zrobili takie podsumowanie, czego, jakiego artysty słuchało się najwięcej od początku użytkowania aplikacji. Jak się okazuje, ja zacząłem używać aplikację 27 stycznia 2019 roku, czyli dość późno, bo wcześniej po prostu Tidala używałem i w pewnym momencie tego Spotify'a zacząłem, zainstalowałem, ale wtedy jeszcze nie słuchałem dużo, aż tak później stopniowo się przerzuciłem już głównie na Spotify'a. No i okazuje się, że najbardziej, najczęściej słuchanym przeze mną artystą na Spotify'u w historii od 2019 roku jest właśnie Slim Tag. 2206 minut spędzonych z wymiataczem z południa. Jest to trochę pewnie zaskakująca statystyka.
0: To prawda, w sensie to jest niesamowite, Marcin. I mógłbym wymieniać 400 raperów i bym nie trafił, że to Slim, tak? I no, pewnie wśród tych 400 raperów 100 razy bym wymienił Big Krita, nie wierząc, że to nie on.
1: Tak, tak. No właśnie spytałem też na naszym czacie z Elmo, z Bigim i z moim bratem, no jak myślicie, kto? No i tam, no i były strzały, Lupe Fiasco, Big Creed, no nie, wygrał Slim Tag, ale to też dlatego, że po prostu, no czy Lupe, czy Big Creed'a mam też na płytach i słucham z płyt, głównie Slim Taga po prostu bangerki nie odpalam na głośnikach.
0: No jesteś takim truskulem, że wielu naszych słuchaczy pewnie zastanawiało się, czy ty w ogóle znasz Slim Taga, a ty jesteś po prostu zawsze fanem.
1: Ale ja za każdym razem jak, bo ostatnie 3 lata z rzędu chyba w tym moim top 5 na koniec roku jest Slim Tak po prostu w ciemno.
0: No to jedziemy co z klasykiem. Roku.
1: No to polećmy jeszcze z klasykiem z Already Platinum, Like a Boss.

0: A, to tutaj jest, to tutaj jest. Nie ten Hebel. No to z Irlandii przez Teksas. Można powiedzieć wręcz, że w linii prostej polecieliśmy dalej i dolecieliśmy na antypody. Śmieszna nazwa antypody, nie? Że coś po drugiej stronie. I na antypody też z bardzo daleka trafił Genesis Owusu, bo to jest raper, w zasadzie artysta teraz, tak. Muzyk. Pochodzenia gańskiego, więc z Gany do Australii całkiem daleko. Myślę, że nawet do Teksasu mógłby mieć bliżej. Który wydał kolejną płytę o koszmarnej nazwie. Marcin, no, masz ją gdzieś pod, tak, pod ten? Proszę tak, tutaj przeczytać.
1: Red Star Wu and the Worldwide
0: Scrooge.
1: Scourge?
0: Biczować, biczowanie, tak? Czekaj, sprawdzimy, no.
2: Scourge.
0: Poznajemy. Ucz się angielskiego z rapsesją. Bawiąc, uczy, ucząc bawi.
1: A scourge to ponoć plaga, bicz boży.
0: No. Dopust. No,
1: bardzo dziwny tytuł, bardzo skomplikowany i równie dziwna okładka.
0: Tak, ale taka teksańska, nie? Teksańska gwiazda.
1: Taka, jak to była ta reklama, siedzę na koniu.
0: Tak.
1: Genesis siedzi na koniu na okładce.
0: Ale Genesis
1: z czerwoną
0: gwiazdą. Jest naprawdę fantastyczne. To jest naprawdę pierwszej klasy artysta, a tutaj jeszcze Duckworth, który bardzo ładnie wyrapował. W kawałku pod tytułem, proszę pokazać, bo oczywiście...
1: Hellstar,
0: tak. Czyli piekielna gwiazda. Mhm. Wszystko pasuje.
1: Wszystko tak. Wszystko na caps locku.
0: Tak. A skoro zmieniłem klimat i z tych twoich południowych rzeczy
1: polecieliśmy
0: w coś takiego, to ja bym teraz na północ trochę bardziej wrócił, ale tak fajnie muzycznie.
1: No dobra.
0: W sensie
1: dobra.
0: Na wyspy, bo jak wiemy, Australia jest kontynentem.
1: No właśnie, ale zobacz, Australia tak na południu i żeby na północ dolecieć, no nie można w dół.
0: A, można. Przez Antarktydę i trafiamy z powrotem.
1: Ale można, tak? Są takie trasy?
0: My możemy. Wszystko może. Marcin,
1: bo
0: to jest
1: audycja
0: radiowa.
1: Że wszystkie jakby trasy lotnicze, to nic nie lata w ten sposób.
0: Przez północ na pewno, a przez południe możliwe, że nie.
1: No.
0: Nie wiem, ale w Rapsesji możemy sobie pozwolić na wszystko i przenieść się przez Antarktydę na Wyspy Brytyjskie. A tam jest inny wspaniały artysta, który co prawda może kiedyś mógł być określany mianem raper, ale teraz trochę nie przystoi go tak nazywać.
1: Ja go jeszcze poznałam, jak takie rapowe numery puszczą.
0: A, widzisz.
1: A teraz już poszedł bardziej w śpiew. Tak. I faktycznie może tym się łatwiej wyróżnić.
0: A szczególnie, że robi to wybitnie. Mhm. Ale w związku z tym, że ten numer, który przed chwilą zaraz zapodamy, jest trochę nieterminowy, bo to nie jest maj, tylko czerwiec, tak się nazywa.
1: Lipiec,
0: przepraszam, tak. Nawet jeszcze dalej.
1: Nawet jeszcze dalej, tak.
0: Nie jest do końca rapowy, ale jest tu Georgia Smith. Pięknie nam tu wyśpiewa zaraz. To potem bym zagrał jeszcze jeden numer bardziej rapowy. Dwa od Wesleya Josepha. Najpierw Julie, a potem kawałek, który nazywa się Peace of Mind. I trochę wychillujemy przez najbliższe 5 minut.
1: No bardzo ładnie. To poprosimy taśmę profesjonalną.

0: and overshadowed, but I never gave up. Evidence? Look around us. We're really doing this now. Turning the test into a testimony. I'm out.
1: Rap sesja.
2: Brytyjski kącik w rap sesji. Marcin Natali przedstawia.
3: Tak jest, podróżujemy dzisiaj tak trochę sobie palcem po mapie, po rapie. No i dotarliśmy do krańców brytyjskich. Blue Beats, duet producencki, duet muzyczny można powiedzieć, bo panowie multiinstrumentaliści, bardzo zdolni, tworzący gdzieś tam na granicy jazzu, soulu, R&B, hip-hopu, afrobeatu, no reggae, wszystko tam się w tym kotle wielkim...
2: Karaiby,
3: tak wszystko tam się miesza po prostu i panowie na swoich płytach producenckich zapodają taką ciekawą, dobrze doprawioną mieszankę brzmień i różnych muzycznych światów. No i niedawno, bo 7 maja Blue Lab Beats wydali swój najnowszy album The Blue Lab Beats Show. I tak jak na wszystkich ich płytach znajdziemy tu trochę ciekawych no-name'ów. W tym no-name, który bardzo miło mnie zaskoczył, w drugim numerze na płycie, pierwszy zaczyna się takim instrumentalnym North London Pace, tempo północnego Londynu i później wchodzi drugi numer Champions League, Liga Mistrzów i na mikrofonie 4-9. Nie wiem kim jest 4-9.
2: Ale, i co ma wspólnego z 3-6?
3: Co ma wspólnego z 3-6, tak. Ale jak możemy przeczytać, South London, South East London Rapper 4-9, czyli południowo-wschodni Londyn. No i to jest jego
2: czy
3: taka...
2: Crystal Palace chyba, jak na moje.
3: Freestyle Palace?
2: Crystal Palace, to właśnie
3: Freestyle Palace.
2: Oryginał.
3: No.
2: Mieliśmy nawet logo podstawie logo Crystal Palace.
3: No, ale w każdym razie wjechał tutaj jak Messi na boisko, tudzież jak LeBron pod kosz, albo jak przysłowiowy dzik w żołędzie.
2: Tak. To co? Kolejny skok?
3: No, skoro tak skaczemy, to skoczmy jeszcze dalej.
2: Tak. Chociaż powiem ci, że mam tutaj fajne połączenie, bo kolega Wesley Joseph, którego graliśmy wcześniej, jest z Walsall. To jest takie miasto też gdzieś tam, całkiem niedaleko Londynu chyba, gdzie jest bardzo silna motoryzacja.
3: O proszę.
2: No. I kojarzę nawet, że tam są fabryki samochodów. Mm-hmm. Więc to będzie idealnie naturalny skok. Wszystko nam się łączy dzisiaj w audycji do stolicy światowej motoryzacji.
3: Bardzo
2: upadłej,
3: ładnie.
2: Bo upadłej, ale gdyby nie upadła, to nie mielibyśmy tam tylu wspaniałych raperów. Detroit w stanie Michigan oczywiście.
3: Tak, no i to

0: też miasto kojarzone z wytwórnią Motown.
1: Oczywiście. No a rapowo z Eminemem.
0: No, a przy okazji Motown, no to byłem na filmie Michael w tym tygodniu, co też Jackson 5, Motown, no to
1: prawda,
0: to się
1: jest film wyprodukowany
0: łączy.
1: Przez rodzinę Jacksona.
0: Tak, ale polecam.
1: I wersja jest raczej zgodna z tym, co chciał agent.
0: Ale nie, to naprawdę jest fajnie to pokazane i fajnie tłumaczy to, czemu on był, jaki był, pokazuje całą tą taką genezę, bo film jakby nie opowiada historii całego jego życia od A do Z, tylko się skupia na tym początku, aż do momentu, jak wszedł na szczyt i stał się mega globalną
1: czyli
0: gwiazdą.
1: Czyli Jacksonowa propaganda cię kupiła, widzę.
0: Nie, ale naprawdę polecam, zwłaszcza no przede wszystkim niesamowicie naprawdę zagrał jego bratanek, wcielił się w Michaela.
1: A, rzeczywiście, bo to rodzina.
0: To jest syn Jermaine'a, Jafar Jackson, i co ciekawe, że przez 2 lata, zanim w ogóle zaczęły się zdjęcia, to on przygotowywał się do tej roli, uczył się mówić tak jak Michael, tańczyć te choreografie, uczył się w ogóle aktorstwa, bo to jest jego debiut aktorski. I naprawdę wykonał kawał niesamowitej roboty, tak jak tam były wywiady z członkami rodziny, to mówili, że momentami myśleli, że oglądają naprawdę Michaela. Jak on po raz pierwszy pojawił na ekranie, to ja miałem takie, kurczę, że ten głos jest dosłownie bliźniaczy. A potem jak obejrzałem już po filmie wywiady z Jafarem, no to normalnie mówi zupełnie inaczej, więc bardzo naprawdę no, wyjątkowy debiut aktorski. Myślę, że jakieś tam nagrody mogą mu wpaść za to. No, ale to takim dalekim krokiem od gdzieś tam od tego Motown. Ale dzisiaj rano w Soul Parku też opowiadałem o tym filmie i tam graliśmy z kolei Michaela też jeden numer.
1: Dostaliśmy SMS-a, się śmieję, od kolegi podpisanego Royal w ćwierć funciach z serem. Inne nawiązanie kulturowe do Pulp Fiction. Nie wiem, gdzie było Pulp Fiction, ale na potrzeby naszej audycji udawajmy, że to na pewno Detroit. Pasowałoby, nie?
0: Pasowałoby, tak.
1: I Royal pisze, chilluję sobie na działce. Legia wygrała, nie tylko w kosza, w piłkę też. Słucham sobie was, jutro wolna, zero potrzeb.
0: No i pięknie, pozdrawiamy również.
1: Bardzo cenimy follow-upy. Follow-upy jak papyn. A my, skoro jesteśmy w Detroit, to oddaję tobie tutaj konsoletę, proszę.
0: No to skoro jesteśmy w Detroit, to chyba najważniejszy album, jaki ukazał się w ostatnim, no w tym miesiącu z Detroit. Czyli nowy Black Milk, producent, raper, który wrócił ze swoim pierwszym solowym albumem od 2023 roku, kiedy to wydał...
1: To będę miał potem jeszcze lepszy powrót.
0: Jeszcze dłużej, powiedzmy, oczekiwany. No a tutaj Black Milk wrócił z albumem o tytule Ceremonial. No i w ramach takiej ceremonii, celebrowania tej premiery, zagramy singiel z płyty o tytule Crash Test Dummy, co się pięknie łączy z tym motoryzacyjnym, bo Crash Test Dummy, jak to się tłumaczy?
1: To jest ta lalka, nie?
0: To jest ta lalka,
1: którą w samochodach.
0: Jak testują wypadki.
1: Tak, jak są te hamowania, zderzenia i ta lalka w środku.
0: No. Tak. No to posłuchajmy, co tu Czarne Mleko wymyślił. Connect.

0: Nie przemyśleliśmy tego, panie kolego. To powinien być finałowy numer na koniec.
1: Mógłby być, tak.
0: Finali. Raper z Detroit, taki opór podziemny, w sensie słychać zresztą było.
1: Tak. I to nie był, to
0: nie,
1: styl.
0: Tak, to nie był kawałek sprzed lat, a równie dobrze moglibyśmy być 2002. Mm-hmm. To płyta z tego roku, wydana dopiero co, nie wiem kiedy, sprawdźmy to, 10 kwietnia. Wrócił po 11 latach, jest uznawany za jedną z legend, głównie dlatego, że po prostu rapuje od zawsze. Mm-hmm. A jego poprzednia płyta, chyba ta z 2015, ona była na bitach
1: na Odyssey.
0: A nie, na Odyssey.
1: Na Odyssey. Tak. Właśnie fajna nazwa była. Rację. Odds and Ends.
0: Tak. Odyssey i Finali. Tak. And Ends, tak. Ale miał płytę
1: Na Black Milku?
0: Na
1: też?
0: Black Milku, tak. I współpracowali razem. Mhm. A kawałek Wishing, który przed chwilą poleciał z płyty The Good, jest na bitach innej legendy miejscowej, Apollo Browna.
1: No tak, już też myślę, można spokojnie nazwać legendą sceny Apollo Browna, bo bardzo dużo zrobił dla Detroit i w ogóle dla undergroundowego rapu w Stanach.
0: Tak. Myślę, że jeśli chodzi o taki underground, to nie wiem, czy w Detroit jest ktoś, kto z Finalim może się tutaj wejść w szranki, tak? Ale to też dlatego, że Finali nigdy spoza tego undergroundu nie wypłynął.
1: No tak, tak, tak.
0: I słyszymy dlaczego. Jest to bardzo takie naprawdę formalne, tak bym to powiedział. Ale dla takiego truskula jak ja, na przykład kawałek Just Rap, który na tej płycie się pojawia, chyba nawet zamyka.
1: Just Rap, tak?
0: Tak. Tak, z Homeboy Sandmanem. No kurczę, no
1: to jest cały przepis,
0: podoba.
1: Just Rap.
0: Just Rap. I dokładnie o to chodzi w tym kawałku.
1: Po prostu rapuj, ale też
0: prosty
1: warto...
0: Prosty bicik i rapujecie, chłopaki.
1: I warto pochwalić okładkę bardzo, bardzo fajną, taką rysowaną.
0: Tak, szczególnie, że my tutaj poza anteną sobie narzekaliśmy na to, jak AI wypiera grafików.
1: No, niestety.
0: W wydaniach płyt, a tutaj mamy fantastycznie namalowaną wręcz.
1: Tak, super okładkę. Super okładka, naprawdę.
0: Chociaż to są jakieś takie kredki świecowe chyba? Coś takiego pewnie.
1: No, coś takiego może, ale też jest, no są te smaczki, bo nawet ten tytuł The Good jest tak właśnie zawarty, że dopiero jak się przyjrzy, to faktycznie się układa z tych białych pól napis, tytuł płyty. The Good, Good. Tak,
0: dokładnie.
1: Fajnie to wygląda.
0: The Good od Finaliego.
1: Czyli samo dobro.
0: Jak lubicie taki rap jak my? Czyli po prostu Just Rap.
1: Just Rap.
0: To bardzo wam polecamy. A nam jeszcze zostało parę minut i przeskakujemy jeszcze kawałek dalej za Detroit.
1: Tak.
0: Do zimnej, jak zawsze, Minnesoty. I tu mieliśmy Jacksona, tam mamy Prince'a, obaj nie żyją, ale pozostali w tych Stanach świetni raperzy.
1: No tak, ale też Minnesota, ale jedną nogą Kalifornia jednak.
0: A, no bo tak. To z Mercem, bo to duet, oczywiście.
1: Także, a nawet truet, można powiedzieć, trio, bo tutaj Ant na bitach, na mikrofonie Slug i Mers, czyli projekt Felt i ostatni ich album, jaki wydaje do tej pory, Felt for You. A to z tej okazji, że wciąż na fali zajawki koncertem Atmosphere.
0: Marcin uwierzył w hasło God Loves Ugly.
1: Tak, dokładnie. No i sobie odświeżałem kapitalny ten album Felt for You. I tak jak pamiętam, że mega mi się podobał otwierający płytę numer Never Is Enough, który poleciał tydzień temu, no to w tym tygodniu sobie przypomniałem o numerze Borboleta, który zamyka ten album, czyli dwie piękna klamra, pierwszy i ostatni numer, dwa moje ulubione z tej płyty. Cały album jest świetny, ale te dwa kawałki to jest po prostu no truskawka na torcie tego albumu. I numer Borboleta znów z pięknym, można powiedzieć, subtelnym nawiązaniem do okładki Wesleya Josepha, który ma na okładce motyla.
0: Ja myślałem, że to soroka.
1: No
0: ale
1: właśnie,
0: ma rację, to jest motyl.
1: A Borboleta tytułowa z tego utworu Felt, to też jest motyl, więc odfruniemy sobie, zostawimy was z takim słonecznym, kalifornijskim brzmieniem, no i słyszymy się za tydzień.
0: Michał Płociński.
1: I Marcin Etali.
0: Rap sesja, ale zostańcie z Radiem Campus, bo zaraz Synteza FM.
1: Tak jest, trzymajcie się.

0: Campus. Same sztosy.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zaprasza Michał Wolski.

Dobry wieczór. Minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM. Czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Jak zawsze w niedzielną noc kłaniam się, Michał Wolski. Jestem z wami od teraz do północy. Dzisiejszej nocy chciałbym zaprosić was na szczególną przechadzkę. Dlaczego szczególną? Otóż stworzoną przez dwoje wspaniałych artystów, Nana i Svarok, za sprawą Mastak Records, czyli przestrzeni tu w Warszawie, która otwiera swoje drogi dla przeróżnych form współczesnej elektroniki. Właśnie za sprawą Mastak Records dwoje artystów, Nana i Svarok, uzyskali możliwość zaprezentowania swojej głębokiej wizji muzyki techno i tę możliwość wykorzystali, według mnie, we wspaniały sposób. Posłuchajmy, co mają do zaprezentowania. To nagranie, którego fragment usłyszymy dzisiaj, to około dwugodzinny set. Natomiast dziś mamy godzinę, aby wejść w tę opowieść i mam nadzieję, że skorzystacie jak najlepiej z tego, co przygotowali Nana i Svarok. Posłuchajmy, co mają do przekazania. Słuchacie audycji Synteza FM. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze, w niedzielną noc.

tak oto nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega do mety. Przypomnę, słuchaliśmy nagrania, za którym stoją Nana i Svarok, dwoje artystów poszukujących w tych nieco bardziej subtelnych rejonach muzyki techno. Zachęcam Was do śledzenia działań i twórczości Nany, jak i Svaroga. Zachęcam Was również do zaglądania w stronę Mastak Records. Ma tam miejsce przecięcie wielu ciekawych zjawisk muzycznych. To byłoby wszystko, co miałem dzisiaj dla Was. Mam nadzieję, że udało się Was wciągnąć w tę historię i jeśli tak, poszukujcie dalej. Dziękuję, życzę Wam dobrej nocy, dobrego tygodnia, do usłyszenia. Michał Wolski, dobranoc.

0: Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23:00. Zapraszam, Michał Wolski.
1: Tu Campus. 97,1 FM.

No rap on Sunday. No rap on Sunday. Good morning, good morning.

Good morning, sunshine.